0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

une voix, un silence qui dit je t'aime, ma musique vient de toi.

dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy,

pushing my

W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Dziś piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. RCB odwołuje alert. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy. Powstaną powiatowe centra zdrowia. Dzisiaj sportowe emocje. Najpierw siatkarze, a potem piłkarze.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchoła, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił przed chwilą na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, aby zapewnić bezpieczeństwo. To wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
3: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u albo izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. Dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dzisiaj pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
4: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz piłkarzy o 20:45, a wcześniej, bo o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. No nic dziwnego, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy.
0: Trzymamy kciuki oczywiście. Dziś także ostatni dzień zmagań podczas warszawskiej Olimpiady Seniorów. A jutro ceremonia pucharowo-medalowa i my tam będziemy. I będziemy o tym mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: I cały czas trzymamy kciuki też.
0: Cały czas.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
5: W niedzielę biegacze znów wyruszą na ulicę Gdańska, tym razem w ramach półmaratonu. Trasa biegu wjedzie przez ulice m.in. Śródmieścia, Wrzeszcza, Przymorza czy Letnicy. Część z nich w godzinach od 9 do 14 będzie częściowo wyłączona z ruchu. To m.in. Marynarki Polskiej Grunwaldzka i Pomorska.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Pogoda w Gdańsku.
5: Dziś jeszcze chmury na pierwszym planie i przyda się parasol. Od jutra zdecydowana poprawa pogody. Będzie coraz cieplej i coraz więcej słońca. Na początku tygodnia na termometrach zobaczymy 21 stopni. Dziś jedynie, a może aż 16 stopni w Trójmieście. Zachmurzenie przeważnie duże, przelotne opady deszczu. Wiatr w Trójmieście umiarkowany, w pasie nadmorskim chwilami powieje nieco mocniej.
2: Radio Pogoda.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda.
0: 6:04, dzień dobry, Asia Kruk. W piątek się kłaniamy, 25 września. Nie wiem, kiedy to zleciało, dopiero co był 1 września, prawda? 268 dzień roku, dziś 97 dni do końca roku, a do końca jesieni 87. Słońce wstanie o 6:27, zajdzie 28 minut po godzinie 18:00. Dziś dzień farmaceuty, kłaniamy się, i dzień budowlańca. Także się kłaniamy w dodatku dwa razy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Za chwilę będę Państwu serdecznie dziękować, ale najpierw gramy na dzień dobry. Anna German, później Elvis Presley i później Michał z porannym przeglądem prasy dla Państwa.

0: 10 po 6. Pięknie. Elvis Presley. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Shaking Dudy na przykład, a teraz o czym dziś w gazetach coś tam piszą?
1: A piszą. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie jest artykuł o tym, że skarbówka sprawdza tych, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie tylko krezusów, okay, ale też zwykłych kowalskich. Swoją drogą, ja kiedyś sprawdzałem, ale chyba Kowalskich jest mniej niż Nowaków.
0: Tak, zdecydowanie sprawdzaliśmy to.
1: To poprawiamy, tak, że te zwykłych Nowaków, jeśli nie udowodnią, skąd mają pieniądze, grozi im ogromny podatek. I tutaj przytaczany jest przykład pewnej dziewczyny, która kupiła samochód za 50 tysięcy złotych, a ponieważ dopiero zaczęła pracować, urzędnicy zażądali wyjaśnień. Mhm. Eksperci podkreślają, że przychody z nieujawnionych źródeł to dla fiskusa łakomy kąsek, podatek wynosi 75%. I o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. W Pulsie Biznesu z kolei informacja o tym, że niemal 2/3 pracodawców w naszym kraju zachęca osoby pracujące zdalnie do powrotu do biura, a tymczasem pracownicy wracać nie chcą. Mhm. 31% pracowników chciałoby częściej pracować z domu. No i jeszcze prasa kolorowa na koniec i tutaj sporo o dzisiejszym wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną, meczu piłkarskim. I w obu gazetach, i w Fakcie, i w Super Ekspresie, Matty Cash, który, no jedna z tych gazet mamy zdjęcia, wynosi jakieś wielkie pudła i dziennikarzom udało się zajrzeć, co w tych pudłach jest.
0: I?
1: No, artykuł jest: nosi pudła warte dużo keszu.
0: A tam korki.
1: A tam buty, właśnie. Korki, dokładnie tak. To w Super Ekspresie, a w Fakcie z kolei również Matty Cash, który miał problem z powrotem do hotelu, bo skądś tam przyszedł, był już wieczór, puka drzwi. Nie był w korkach, był...
0: Nie mógł wejść do hotelu.
1: Nie mógł wejść do hotelu, przypadkiem byli fotoreporterzy i też to zauważyli. Pukał, dobijał się, drzwi coś zamknięte.
0: Coś
1: zadzwonił.
0: Nieprawdopodobnego.
1: Ktoś go w końcu wpuścił. A tak, mecz dzisiaj wieczorem.
0: Mecz dzisiaj wieczorem, a ja tak swoją drogą to pojechałabym do Bośni i Hercegowiny. Tam jest tak pięknie. 12:30 po 6:00.

0: 19 minut po godzinie 6. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja Państwu chciałam bardzo serdecznie podziękować. Wczoraj wydarzyła się taka rzecz, która została ogłoszona na Facebooku w Klubie Pogodnych Ludzi jedynie, że razem z Izą Rowińską z redakcji Radia Pogoda występujemy w TVP3 Warszawa w programie, który nazywa się Srebrny Telefon i było o potańcówkach dla seniorów. No w których jakby nie było i Państwo wiedzą, mamy pewne doświadczenie. I co się okazało? Że Państwo, nasi kochani słuchacze Radia Pogoda, dzwonili w sprawie tych potańcówek podczas tego programu. To był program na żywo. Poczułyśmy się z Izą jak w niebie. Naprawdę. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Są Państwo wspaniali, doskonali i dziękujemy bardzo, że są Państwo naszymi słuchaczami. Ten program do obejrzenia oczywiście w internecie można szukać na stronach TVP3 Warszawa. Program, przypomnę, nazywa się Srebrny Telefon.
1: Radio Pogoda.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Reklama.

0: 50, nie więcej.
1: Kto we strzepne, gdy znudzą jak pył.
2: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Barbara Streisand. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6.30. O czym ważnym będzie dzisiaj mowa w wiadomościach, powie Państwu Michał Pierzchała.
1: A między innymi o tym, że będzie nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza na stronach rządowych. Ta instrukcja ma się dzisiaj pojawić, więc jak tylko się pojawi, to na pewno Państwu o tym w wiadomościach opowiemy. Zajrzymy także do szpitala imienia Rydygiera w Krakowie, który uruchamia w pełni zautomatyzowaną aptekę szpitalną. To jest jedyna taka placówka w Polsce i jedna z nielicznych w Europie. A propos Krakowa, to mamy też ostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta. Wybory już w ten weekend. Sporo sportu, także oczywiście u nas. Polscy siatkarze o 17 w Mediolanie powalczą ze Słoweńcami o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu w Rzymie. Z podium nie schodzą od 2019, a w sumie mają w dorobku 11 medali tej imprezy. No, a gdy siatkarze skończą, to grać zaczną piłkarze. Wieczorem mecz na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, gdzie Asia bardzo chciała pojechać, jak już powiedziała.
0: No ale na stadion to nie pojadę, to jednak trochę później.
1: Wiesz, będzie rewanż być może, to może wtedy.
0: O!
1: Słuchaj, wuwuzela.
0: I to jest
1: szminka
0: myśl.
1: Biało i czerwona i słuchaj,
0: korki
1: uważam,
0: w uszy
1: że...
0: i jakoś damy radę. Nie, bo oczywiście będzie o tym wszystkim mowa dzisiaj w wiadomościach. Bardzo serdecznie polecamy każde z nich, te najbliższe za 29 minut, ale przecież to jutro są emocje sportowe, dlatego że finał warszawskiej Olimpiady Seniorów i my tam będziemy i będziemy rozdawać medale. Sześć róż.

0: Tadeusz Woźniakowski z Violettą Villas. Przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Nasz numer 22 444 4004. Państwo dzwonią ze swoimi odczuciami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Jaka pogoda dzisiaj będzie? Już piątek. Czas tak leci. Zaraz weekend. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i wszystkiego dobrego dla pani także. Dzisiaj jaka będzie pogoda? No proszę pani, to taka będzie maksymalna temperatura około 16 stopni. Sprawdźmy godzinę 15. No 14-16 stopni. Do tego duże zachmurzenie, może przelotnie popadać, jutro podobnie, ale od niedzieli, myślmy o tym, będzie dużo cieplej i przed nami takie piękne babie lato. Już nie mogę się doczekać. A państwo?
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie.

0: utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Będą utrudnienia w ruchu w Gdyni, to w związku z festiwalem filmowym. W sobotę zamknięte będą ulice Armii Krajowej od placu Grunwaldzkiego do ulicy Zawiszy Czarnego oraz Borcharta za parkingiem hotelowym. Na Armii Krajowej na odcinku od placu Grunwaldzkiego do ulicy Świętojańskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Za 12 minut będzie godzina 7. Wczoraj z Izą Rowińską z redakcji Radia Pogoda wystąpiłyśmy w TVP3 Warszawa. Ogłaszaliśmy to na Klubie Pogodnych Ludzi na Facebooku Radia Pogoda i Państwo pięknie zareagowali, bo dzwonili do tego programu, do Warszawy, mimo że dzwonili Państwo z całej Polski. Bardzo serdecznie raz jeszcze za to dziękuję. Jedna z takich dzwoniących osób dzwoni teraz do radia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Barbara z Beskidu Sądeckiego. Pani Asiu, to my Wam dziękujemy za to, że i wszystkim twórcom, Pani, wszystkim twórcom Radia Pogoda, że coś takiego powstało już tyle lat, rozpędziło się jak kula śnieżna. Wczoraj miałam okazję dodzwonić się, nie mogłam sobie tego odmówić i właśnie pogratulować. Jeden wniosek, no Radio Pogoda wyprzedziło wszystkich dużo, dużo, dużo wcześniej. Tak pięknie, naprawdę, tak jak powiedziałam, tą kulę śnieżną mamy, Radio Pogoda taki zasięg, że w zasadzie wczoraj to tylko chyba słuchacze z Radia Pogoda tylko udowodnili to. Także gratuluję i to my dziękujemy. I jeszcze raz dobrego dnia, chociaż za oknem jest jak jest. Serdeczności.
0: Dobrze, że pani powiedziała właśnie, że jest jak jest, ale będzie pięknie. Przynajmniej u nas. Pogoda ducha najważniejsza. Alicja Majewska, Wielki Targ, teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, 6:50.

0: pograli na mandolinie, to teraz powiedzą, co za chwilę w wiadomości. Znaczy, przepraszam, no Michał powie w to ja. Pogoda.
1: Żołędzie tak, orzechy również, kasztany absolutnie nie.
0: No nie wiem, moje dziki spod domu bardzo lubią kasztany, mam wrażenie.
1: To nie dla dzików.
0: Aha, okej.
1: A dla kogo i o co chodzi? O tym szczegóły już Państwu przedstawię za chwilę.
0: Oczywiście, wiadomości dosłownie za chwilę, po godzinie 7:00, między innymi do kalendarza będziemy zaglądać.
2: Radio Pogoda. Radio

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz będzie na przykład Stenia Kozłowska, Anna Jurksztowicz czy Abba. Muzycznie po godzinie 7:00. Teraz wiadomości.
4: Prokuratura ustala motywy działania 31-latka, który zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu. Jest nowa rządowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
3: Michał Pierzchała.
4: Możliwe, że dzisiaj prokuratura przesłucha i podejmie decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Z najnowszymi informacjami teraz Marcin Starzec.
6: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
7: Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
6: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
4: Odwołany został alert RCB wysłany późnym wieczorem do osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zakończył się atak powietrzny Rosji na Ukrainę i że nie ma zagrożenia na terenie Polski. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Można będzie ją znaleźć m.in. w internecie. Szymon Kępka.
8: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
9: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
8: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
9: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
4: Na ciągu 3 tygodni instrukcja ma trafić także do M-Obywatela. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął bez poprawek ustawę w tej sprawie. Teraz te przepisy trafią na biurko prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych zbiera w warszawskie zoo. Pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Tary powinny być suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń i owadów w środku. Przy okazji zoo prosi o nieprzenoszenie kasztanów, ponieważ mieszkańcy ogrodu ich nie jedzą. Akcja potrwa do przyszłej niedzieli albo do uzbierania 1,5 tony żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych.
3: No zazwyczaj bywa tak, że warszawiacy ruszają do parków i gdzieś tam, żeby zbierać te żołędzie i orzechy włoskie. A tak się zastanawiam, czy te orzechy włoskie to już tłuczone, wydobyte ze skorupki, czy całe w skorupkach. Bo jak wydobyte, to ja też chętnie przyjmę.
10: Ja nie wiem, ale żołędzie mogę zanieść, ale orzechy włoskie i laskowe to lubię.
3: No. Właśnie. Nie no, wspomagajmy zwierzęta oczywiście. Kolejne wiadomości już za godzinę.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko dwa zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w Skandynawii w skandynawskich derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.

0: Wskaz, Radia Pogoda.
1: Utrudnienia na rozbudowywanym fragmencie ulicy Wiczniejskiej w Gdyni. W sobotę ulica na odcinku od ronda Jana Kazimierza do szkoły podstawowej nr 37 będzie całkowicie zamknięta dla ruchu. Prace potrwają do godziny 20. Po godzinie 20 przywrócony zostanie ruch kołowy do ronda Jana Kazimierza.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś na niebie jesienne szarości, od niedzieli piękna, słoneczna pogoda i zdecydowanie cieplej. Dziś na Pomorzu około 16 stopni maksymalnie, do tego sporo ciemnych chmur i przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, początkowo na wschodzie województwa przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 10 do 13 stopni.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk, witamy w piątek, 25 września. Mamy 268 dzień roku. Do końca roku 97 dni, do końca jesieni 87.
3: I ja Ci chciałam, Zygmuncie, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Budowlańca, bo wiem, że od czasu do czasu lubisz sobie coś zbudować.
2: Tak, tak, z branżą budowlaną jestem mocno związany. I to nawet nie kredytam.
3: O, i to się chwali. Widzisz. Także jakby ktoś miał kafelki do położenia, to ewentualnie Zygmunt Heiser po godzinach może tam Państwu doradzić, w którą stronę kłaść.
2: W tapetowaniu jestem dobry.
3: Naprawdę?
2: Tak.
3: Patrz, miałam malować, ale może zmienię koncepcję. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Niech się Państwu darzy od samego rana przy piątku. 6, prawie 7 minut po 7.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od imienin: Franciszek, Kamil, Piotr, Władysław, Władysława i Wincenty. Wszystkiego dobrego. No a teraz wydarzenia sprzed lat. Rok 1966, historyczna data. Premiera serialu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego.
2: Tak tylko przypominamy młodszym słuchaczom Radia Pogoda, że serial śledzi przygody załogi czołgu T-34-85 numer 102 Rudy. Z najważniejszym chyba członkiem załogi, dzielnym psem Szarikiem. No a całość zilustrowana muzycznie pięknie balladą o pancernych skomponowaną przez Adama Walacińskiego ze słowami Agnieszki Osieckiej.
3: Deszcze niespokojne otargały sad.
0: Gdyby żył, miałby w tej chwili 72 lata. W 1954 roku urodził się Jacek Skubikowski. Piosenkarz, muzyk, kompozytor i autor tekstów, a z wykształcenia prawnik.
2: A proszę bardzo, to spod jego pióra wyszło wiele naszych takich ukochanych, najpiękniejszych melodii. Współtworzył przeboje Krystyny Prońko, Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, która już za moment zaśpiewa Na dobre i na złe. Przypominamy także, że dzisiaj najlepsze życzenia dla budowlańców i farmaceutów. Czy są tacy wśród słuchaczy Radia Pogoda?
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: tanecznie zagraliśmy przed momentem z 1975 roku. Najpiękniejsza melodia od ABBY. No właśnie, tańce, o tańcach było wczoraj w telewizji. Państwo też telefonowali do tego programu i o tańcach będzie też teraz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania.
2: Dzień dobry. Słuchacze
1: Radia Pogoda, ruszajcie w tany. Niech każdy wieczór będzie roztańczany. Na potańczówki zapraszam was. A szczególnie na te z Radiem Pogoda. To będzie zawsze wspaniały czas. Kłaniam się pięknie, dzisiaj piąteczek, no. Ruszamy w tany.
0: No, właśnie.
2: Tak jest, ale nie tylko na potańczówkach, proszę państwa. W domu, na zewnątrz, w ogrodzie, gdzie się da, ruszajmy się. Każda forma ruchu jest korzystna dla organizmu, a taniec zwłaszcza.
0: Dzisiaj po 18:00 potańcówka w Radiu Pogoda. Jak w każdy piątek, bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Reklama.

0: Najpiękniejsza w klasie i Majka Jeżowska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Najpierw szkoła, potem praca, a potem chcemy pracować z domu. Dzisiaj w przeglądzie prasy, Michał, ty mówiłeś o...
1: O właśnie pracy zdalnej, o tym, że większość pracodawców zachęca swoich pracowników do powrotu do biur, z kolei pracownicy woleliby pozostać w domach i właśnie zdalnie pracować. 31% dokładnie pracowników chciałoby częściej pracować z domu.
0: A tymczasem w amerykańskim czasopiśmie psychologicznym pojawiło się takie badanie, że praca zdalna nie jest taka zła, jak to malują ludzie na pracy zdalnej. Chodzi o to młodsze pokolenie zwłaszcza. Czują się o wiele lepiej, mają lepsze relacje, są bardziej wydajni w tej pracy, jak sobie przynajmniej od czasu do czasu w domu zostaną i po prostu z komputerem gdzieś tam popracują.
2: Od czasu do czasu pewnie tak, chociaż ja naszej pracy nie bardzo sobie wyobrażam jako pracę zdalną.
0: My tu jesteśmy w zupełnie innej sytuacji.
1: Jak myśmy wspólne śniadania jedli.
2: No jak?
0: Nie, proszę Państwa, my tutaj zawsze dla Państwa będziemy stacjonarnie, tak żeby się można było do nas napisać i dodzwonić i skontaktować, także nie, z tym nie ma problemu. Natomiast co do pracodawców, niektórzy nakazują pracownikom powrót do pracy takiej właśnie stacjonarnej, co robią ci pracownicy? Zwalniają się i idą do innej pracy, tam gdzie można zdalnie pracować. Więc gdybyśmy chcieli tego uniknąć, to może trochę spolegliwości, drodzy pracodawcy. To nie jest takie złe, jak to wszystko malują. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, malujemy na zielono. Andrzej Dąbrowski.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. W sprawie dzisiejszych świąt budowlańca i farmaceuty się Państwo odzywają. To za chwileczkę porozmawiamy. A wcześniej Sława Przybylska, Ada to nie wypada. Będzie też Adriano Celentano z piosenką Azzurro. I przypomnimy sobie błękit nieba, błękit morza i w ogóle ten czas wakacji, który minął.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
3: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe

0: W najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Przestać śpiewać!
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
14: W sobotę od 6 do 13 zamknięta będzie dla ruchu ulica 10 Lutego w Gdyni. Od ulicy Władysława IV do ulicy 3 Maja na ulicy Mściwoja od Starowiejskiej do Zgody będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu w stronę ulicy Zgody. Na Mściwoja od 10 Lutego do Zgody będzie ruch dwukierunkowy.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i definicje, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku zamąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: jak sztubak z niższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie by chupa, nie wyjdzie jak kogo lata. Kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadł.

0: 9 minut i będzie godzina 8. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 7 mówiliśmy o pewnej rocznicy w 1966 roku. No całe lata temu, 60 lat temu.
1: Premiera Czterech Pancernych i Psa.
0: Tak jest. Ale mówiliśmy też o tym od samego rana, że dzisiaj Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. I na ten temat państwo do nas telefonują. Tak trochę z przymrużeniem oka chyba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Asiu i panie Zygmuncie.
1: Dzień dobry.
2: Kłania się wierny słuchacz Maria. I w nawiązaniu do dzisiejszego święta budowlańca i farmaceuty, to tak chciałbym powiedzieć, że jest to dość powszechne święto, ponieważ budowlańcem to w jakiś sposób większość z nas było,
0: no tak.
2: Jeżeli już nie w formie bezpośredniego wykonawcy, to kierownika budowy, inwestora. A farmaceuta prawie każdy jest, może nawet każdy, bo każdy wie, czym posmarować bolącą skórę, co wziąć na kaszel, albo z czym leczyć kaca.
0: No dobrze, dobrze, dziękujemy. To już zostawmy, rzeczywiście, jeśli o to chodzi, to każdy być może jest takim farmaceutą.
1: No ale aż tak wielkiego zaufania do swoich umiejętności budowlanych i farmaceutycznych nie w takich poważnych przypadkach to może bym nie miał.
0: Także wszystkiego czasem, najlepszego tak, dla specjalistów.
1: Czasem warto zwrócić się do specjalisty. Just for one.

0: Za 4,5 minuty będzie ósma. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co tam w wiadomościach za chwilę, Michale?
1: A zajrzymy m.in. na festiwal filmowy w Gdyni. Sandra Drzymalska gra Violette Villas. I takie wieści właśnie m.in.
0: A podobno tak gra.
2: Duża gra. Mhm.
1: Tak.
0: Ale podobno Violette tak gra, że buty spadają.
2: Chociaż tak na pierwszy rzut oka, to do Violetty raczej mało podobna.
0: Bardzo podobna, tylko brakuje jej kilku kilogramów po prostu.
1: A, to widziałeś przed charakteryzacją.
2: No, o to mi chodziło. Ja zapraszam Państwa do szybkiej piątki, do zgłaszania się. Nagroda gwarantowana, dzbanek na wodę z naszej limitowanej edycji. Do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
13: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
16: taniej masz. Została ostatnia reklama.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, praca zdalna czy stacjonarna. Na ten temat Państwo się wypowiadają i wrócimy do tego tematu po godzinie 8. Będzie też zabawa z nagrodami. Świetnie, a teraz najważniejsze wiadomości.
1: Nowa instrukcja reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza już jest dostępna. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Na festiwalu w Gdyni premiera filmu o Violetcie Villas.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. Broszura w wersji papierowej tym razem nie trafi do naszych skrzynek na listy, ale ma dotrzeć do wszystkich urzędów gmin i miast w całej Polsce, również na przykład do spółdzielni mieszkaniowych. W wersji internetowej jest już dostępna do pobrania z rządowych stron. W instrukcji znajdziemy informacje, co robić podczas alarmu, jak wybrać możliwie najbezpieczniejsze miejsce, ale także opis, co powinno być w plecaku ewakuacyjnym. Nie zastąpi dużego poradnika na wypadek kryzysu czy wojny, który już każdy z nas powinien dostać, ale ma być jego bardzo praktycznym uzupełnieniem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
20: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
1: Cel jest taki, aby obywatele w momencie realnego ataku z powietrza nie zastanawiali się w panice, co mają wtedy robić, tylko dokładnie to wiedzieli. W zależności od tego, czy jadą właśnie autem, czy są na otwartej przestrzeni, albo przebywają w bloku czy domu. Spadki na początku tygodnia, a teraz w drugiej części tygodnia znów pojawiły się wzrosty cen ropy, jak i paliw gotowych. Zdecydowana większość stacji paliw w Polsce trzyma jeszcze ceny poniżej bariery 9 zł za litr diesla i 8 zł za litr benzyny, mówi analityczka rynku paliw SPM Reflex Urszula Cieślak.
21: Choć trudno jest, zwłaszcza właścicielom stacji niezależnych, utrzymywać ceny na poziomie poniżej tej psychologicznej bariery, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego.
1: Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że w najbliższym czasie cena diesla przebije poziom 10 zł za litr. Wszystko zależy jednak od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem broniących tytułu Polaków będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko. Tylko w tym sezonie mierzyły się już trzykrotnie, dwa razy w Lidze Narodów oraz w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Bilans 2-1 dla Białorusi. Czerwonych.
22: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
1: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17:00. Sandra Drzymalska gra Violette Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
23: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
1: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie pod koniec listopada.
0: No już się nie możemy doczekać, na pewno obejrzymy ten film. Tutaj pani Drzymalska mówiła, że zagrała też w Lalce serialu. Bardzo dobra rola i w ogóle tak sobie myślę, że my sobie tutaj musimy w Radiu Pogoda zrobić jakiś kącik filmowy. Będziemy się spotykać i rozmawiać o filmach, a państwo będą dzwonić i mówić, czy państwo oglądali, czy nie, jak się podobało. No, tak przyszłościowo myślę.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
24: Od soboty od godziny 7 rano planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu kołowego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ulicy Hutniczej w Gdyni. Zmiany są związane z remontem torowiska. Objazd będzie poprowadzony przez Rumię. Zakończenie prac i przywrócenie przejazdu planowane jest w nocy z niedzieli na poniedziałek.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Parasol, kalosze i cieplejsza bluza to zestaw obowiązkowy na dziś. W kolejnych dniach przydadzą się okulary przeciwsłoneczne i letnia garderoba. Dziś zachmurzenie duże, przelotny deszcz, a w pasie nadmorskim chwilami silniejszy wiatr. Będzie około 16 stopni, jutro już cieplej i więcej rozpogodzeń. Od niedzieli dużo słońca, termometry pokażą od 18 do 21 stopni.
0: Radio Pogoda.

0: Kasia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
1: Jasia Kruk, witamy w piątek 25 września, mamy 268 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6:27, zachód będzie o 18:28, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4:23.
2: I niech będzie dla Państwa jak najpiękniejszy i życzymy wysokich wygranych, to znaczy już za chwilę w naszej porannej zabawie, czyli szybkiej piątce. Fajne nagrody do zdobycia, Państwo się zgłaszają, my gramy Bogdana Łazukę, a później Albano z Rominą Power, a później przystępujemy do konkursu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Józefo.
3: Dzień dobry.
2: Jak się nasza kochana słuchaczka miewa?
3: No, przestało padać. O. Tutaj to być może, że będzie dobry dzień.
2: Będzie.
3: Bo
2: będzie.
3: Troszeczkę słoneczko wygląda.
0: Powiedziała pani, przestało padać tutaj, to znaczy gdzie?
3: W Sosnowcu.
0: W Sosnowcu, okay. Pozdrawiamy.
2: Zaczynamy ten dzień od tego, że przestało padać i od prezentów, bo dzbanek na wodę, taki, do którego można włożyć filtr z pięknym logo Radia Pogoda, już jest dla pani prezentem. Dostanie pani także kubek granatowy Radia Pogoda, ale pod warunkiem, że poda nam pani w ciągu 30 sekund 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: T
2: jak Tadeusz.
0: Albo Telimena.
2: Tak.
0: Pani Józefo, czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
0: Uwaga, czas start. Góry.
3: Tatry.
0: Zwierzę.
3: Tygrys.
0: W kuchni.
3: Taborek.
0: Zawód.
3: Tokarz.
0: Aktor.
3: Talar, Henryk Talar.
0: Tak! Świetnie poszło, pani Józefo.
2: Genialnie. Komplet nagród pani zdobywa.
3: Cieszę się bardzo.
2: Ale słyszymy z pani tonu, że ten dzień już teraz na pewno będzie lepszy.
3: No na pewno, no, no na pewno. No. No.
0: Jak tak dobrze się zaczyna... Jeszcze piękniej się skończy.
2: Słyszymy tam chyba kibica bardzo pani w tle. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
3: Tak.
2: Życzymy
3: dziękuję
2: państwu
3: bardzo.
2: Wszystkiego najlepszego. Wysyłamy nagrody pocztą. No i proszę państwa, kolejna szybka piątka to w poniedziałek, a poza tym od poniedziałku będziemy mieć dodatkową zabawę poranną dla państwa z okazji premiery Lalki. Wszystko opowiemy oczywiście, proszę nas słuchać.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: Tak. Gdy jest radości tyle. Jak się słucha radia Pogoda. Jasne.
1: Gdy radości tyle, że weekend się zbliża. Na przykład to państwo już zaznaczali, że piątek, więc weekend przed nami. Nie wiem, co tam państwo porabiają w weekend, ale polecamy radio Pogoda. Na przykład w niedzielę między godziną 14 i 16 spotkam się z kolegą Zygmunta Heizera.
0: Mianowicie?
1: Pan Janusz przyznał się, że lata temu wiele razy grał przeciw tobie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Grał, tak. Właśnie nie z tobą, tylko przeciw tobie.
0: Tak?
1: Bo zawsze byliście w przeciwległych drużynach.
0: W lidze?
1: On z ramienia żołnierskiego świata.
0: Ja już wiem.
1: No, właśnie.
0: No, wiem, co to za zespół.
1: A dziś pan Janusz jest ważną osobistością we Wrocławiu, bo jest wrocławskim trenerem senioralnym, członkiem klubu Pogodnych Ludzi, przekochanym mężczyzną i opowie o swoich najpiękniejszych melodiach i o tym, co robi we Wrocławiu, ważnego. Już w niedzielę między 14 i 16 zapraszamy do słuchania.
2: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Została ostatnia reklama.
14: Muzyka i głos AI.

0: Pogody, Baranek w Radiu Pogoda, jest 8.31. Zgodnie stwierdziliśmy, że praca zdalna w naszym przypadku nie da rady.
1: No nie da rady, nie wchodzi w grę, chociaż możliwości techniczne są, ale jednak nie. Rozmawiamy dzisiaj o pracy zdalnej, ponieważ w prasie ukazał się taki artykuł, że pracodawcy, szefowie bardzo chcą, żeby pracownicy wrócili z pracy zdalnej i hybrydowej do biur. Różnie państwo sobie z tym dają radę, różnie państwo na ten temat sądzą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Porozmawialiście państwo o pracy zdalnej i chciałabym powiedzieć, jak to wygląda u mnie.
1: No właśnie.
2: Ja mam pracę hybrydową, czyli 3 dni z biura, 2 dni z domu i powiem szczerze, że uwielbiam pracować z domu. Więcej rzeczy mogę wtedy zrobić, jestem bardziej wydajna, a w biurze jak to w biurze. Ktoś przyjdzie, ktoś zagada, ktoś wyciągnie na kawę, ktoś wyciągnie na spacer, więc ta praca idzie, ale tak trochę wolniej, ponieważ pracujemy na open space, więc żeby nie przeszkadzać innym, cały dzień słucham muzyki, czyli was, na słuchawkach. I największym plusem pracy w domu jest to, że Radio Pogoda mogę słuchać na pełny regulator, przy okazji śpiewając razem z radiem te cudowne melodie. Właśnie dzisiaj pracuję z domu i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo już wiem, że piątek będzie super, ponieważ spędzę go w Radiu Pogoda. Pozdrawiam serdecznie, Ula.
1: No, pozdrawiamy pani Uleńko, dziękujemy. To miłe bardzo.
0: Okazuje się, że muzyka Radia Pogoda nie przeszkadza w pracy, wręcz odwrotnie.
1: Oczywiście, że pomaga. Druga strona medalu jest taka, że dzwonię kiedyś do koleżanki, chciałam wpaść na kawę, a ona w środek dnia mówi, no jasne, że wpadaj, dzisiaj mam dużo czasu, jestem na pracy zdalnej. Za 27:09.

0: I te skrzypce, nie?
1: Ach, pięknie było, Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
2: Jeśli państwo też tak lubią, to przypominamy, że co prawda rocznice, urodziny, imieniny są co rok, a jednak za każdym razem składamy piękne życzenia. Robi to w Radiu Pogoda Robert Janowski. Tak będzie także w sobotę i w niedzielę koncert życzeń Roberta Janowskiego, a życzenia państwo składają pod numerem 22 444 40 04 i za każdym razem są bardzo piękne.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czyta lektor AI.

0: może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią.

0: rabaty. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
5: W niedzielę w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja półmaratonu. W godzinach od 9 do 14 będą utrudnienia w ruchu. Największe w rejonie ulic Marynarki Polskiej, Jana Skolna, Wały Piastowskie oraz na ulicy Grunwaldzkiej, na której w większości ruch kołowy w kierunku Sopotu odbywać będzie tylko jednym pasem ruchu.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10 minut, godzina 9. My już po śniadanku, w związku z czym ślinka nam nie będzie lecieć.
1: Ale no, ja jeszcze przed śniadaniem.
0: Nie wiadomo. Historia jest, proszę Państwa, ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z miejscowości Riverside w stanie Ohio. No i tam jeden z mieszkańców na imprezę taką domową chciał zamówić pączki. Pączków miało być 60, ale okay. Źle mu się kliknęło. Kliknęło mu się 6 tysięcy.
1: O matko jedyna!
0: Przyszło zamówienie do restauracji. Wow, ale zamówienie! Właściciel restauracji ściągnął dodatkowych pracowników. Piekli, pakowali, zdobili lukrem, bo to takie, wiesz, lukrowane, z czekoladą w środku. No, a potem okazało się, że, no, sorry.
1: Pomyłka.
0: No i co tu robić? Całe miasto włączyło się do akcji rozdawania pączków. Po prostu klienci dostawali te pączki za darmo. Aha. Włączyły się firmy takie kurierskie, które te pączki rozwożą. Rozwozili pączki po całym mieście. Myśmy sprawdzili. W mieście czy miasteczku Riverside mieszka 24 tysiące mieszkańców.
1: Przy 6 tysiącach pączków.
0: 6 tysięcy pączków, oznacza? Czyli matematycznie 1/4, co czwarty mieszkaniec zjadł pączka, ale niektórzy nie jedzą. W związku z czym co drugi mieszkaniec zjadł darmowego pączka. Można.
1: Też bym zjadła, tymczasem tłusty czwartek dopiero 4 lutego w przyszłym roku. A może można jeść pączki poza tłustym czwartkiem? W sumie to nie wiem. Co Państwo sądzą? Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie 9. Odzywają się Państwo do nas na temat pracy zdalnej, o której piszą dzisiaj gazety i o której mówimy. No, zdania są podzielone, ale wrócimy do nich po godzinie 9. Serdecznie zapraszamy. A co w wiadomościach już za chwilę?
1: Przyznaję, że ja zawsze z wielkim zaciekawieniem patrzę na to, co ustalają naukowcy, tak. Ale też muszę przyznać, że no, nie mają łatwej pracy, bo w wiadomościach za chwilę usłyszą Państwo o tym, co naukowcy ustalili, badając dawne latryny.
0: A to są akurat bardzo wdzięczne i bogate obiekty badań.
2: No ja rozmawiałem kiedyś z archeologiem, który stwierdził, że najcenniejsze źródło odkryć archeologicznych to...
0: Kibel.
2: Latryna
0: właśnie. No to więcej o tym już za chwilę.
3: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jazda w Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
16: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Connie Francis, O Susanna. Będzie taka najpiękniejsza melodia zaraz po 9:00, a teraz wiadomości.
2: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Pozostałości z dawnych latryn pokazują, co Holendrzy jedli 500 lat temu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
1: Posłuchamy z uwagą. Michał Pierzchała.
2: Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, aby zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
4: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
2: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głos zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. To 12-latek z powiatu łukowskiego mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Nastolatek został już zatrzymany i przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik.
5: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
2: Sprawą zajmowały się m.in. ABW i prokuratura, a teraz materiały trafią do sądu rodzinnego. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
6: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
7: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
6: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
7: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
6: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
2: Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza, a urząd prezydenta Krakowa ubiega się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Pozostałości z dawnych latryn pokazują, co Holendrzy jedli 500 lat temu. Tym tematem zajmowali się badacze z tego kraju. Okazało się, że mimo pojawiania się nowych produktów i egzotycznych składników, podstawa diety mieszkańców holenderskich miast pozostawała zaskakująco stabilna od XVI do XIX wieku. Na stołach dominowały produkty zboża, lokalne owoce oraz warzywa, m.in. pasternak, łup, buraki i różne odmiany kapusty. Duża zmiana nastąpiła w XVIII wieku, kiedy na większą skalę zaczęto spożywać ziemniaki. Stopniowo wykształciło się wówczas połączenie ziemniaków, mięsa i warzyw.
1: I to jest dobra nauczka także dzisiaj dla tych, którzy mówią, że należy jeść i trzeba jeść tylko mięso, bo zawsze tak było i zawsze jedliśmy mięso. Otóż nie, proszę Państwa, ani w Polsce, ani jak słychać w Holandii.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Błażej Kulesza zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweczka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles, właśnie w maratonie.
9: następującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: Pogoda.
2: Ja tu widzę w prognozie pogody, że najbliższe dni będą bardzo przyjemne, bo nawet cieplejsze, wrócą 20-stopniowe temperatury. Juhu! Chociaż dzisiaj jeszcze nie, niewiele jednak brakuje, bo na ogół w ciągu dnia od 13 do 17 stopni. Mamy zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, tylko przelotnie będzie padał deszcz. No w Tatrach to wiadomo, już się przyzwyczailiśmy.
1: Śnieg.
2: Śnieg padał i padać też będzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
1: Michał Pierzchała, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
10: 6 minut po 9. Dzień dobry, witamy w piątek, 25 września, 268 dzień roku. Przypominamy, dziś imieniny obchodzą Franciszek, Kamil, Piotr, Władysław, Władysława, Wincenty. Świętują budowlańcy i farmaceuci.
1: I jak stwierdził jeden z naszych słuchaczy, każdy z nas dzisiaj świętuje, bo po trosze jest budowlańcem i farmaceutą także. Tak mi się przypomina, że to już czas na syrop z cebuli na kaszel. Nie cierpię. Ale dzisiaj ważne sprawy. Jakie państwo mają plany na dzisiejsze popołudnie i wieczór?
11: Oczywiście dzisiaj trzymamy kciuki za naszych. Słowenia, Słowenia. Niech sobie będzie. Ja wierzę w naszych i koniec, kropka, bez dyskusji.
1: Wiara czyni cuda, dziękujemy bardzo. A ty jak sądzisz, ekspercie?
10: Nie, będzie dobrze. Ja myślę, że nasi są w takim uderzeniu, w takiej formie. Mówimy o półfinałach Mistrzostw Europy, w siatkówce mężczyzn oczywiście. Ze Słowenią różnie bywało, ale ostatnio dajemy sobie radę.
1: No, ta uf. Piłkarze nożni też dzisiaj grają, ale to może nie będziemy mówić, nie zapeszajmy.

0: Prawie 12 minut po godzinie 9. Państwo słuchają pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Jest piątek, a my o sobocie teraz będziemy mówić. No więc przede wszystkim od 10 do 15 jutro będziemy w Warszawie w Parku Sowińskiego podczas ceremonii pucharowo-medalowej zakończenia Warszawskiej Olimpiady Seniorów, która trwa dzisiaj, ostatni dzień tych zmagań. Będziemy tam dla Państwa oczywiście na scenie, ale także będzie plenerowe studio Radia Pogoda, w którym będzie urzędować Monika Tarka, więc bardzo serdecznie zapraszamy. To do 15. A po godzinie 19 proszę patrzeć w górę, w niebo, bo tam zacznie się spektakl. Jutro bowiem pełnia księżyca żniwiarzy.
1: Dlaczego on jest żniwiarzy?
0: No właśnie, on jest żniwiarzy, bo jest taki almanach w północnej Ameryce, gdzie jak tam przybyli ludzie z Europy, to nauczyli się od Indian, co, kiedy, po czym następuje. Zapisali to słowem pisanym.
1: To znaczy działalność taka rolnicza, tak?
0: Tak, po prostu. I ten akurat jest księżycem żniwiarzy, bo jest pierwszą pełnią po żniwach. Od i cała zagadka.
1: No i proszę bardzo, nic groźnego w tym nie ma.
0: Ale za to coś pięknego, bo księżyc jutrzejszy w pełni będzie przy wschodzie tego księżyca i przy jednoczesnym zachodzie słońca. Takie zjawisko też nie zdarza się co dzień, ani co miesiąc. To będzie pięknie wyglądało, bo ten księżyc będzie po prostu bardzo blisko Ziemi, więc będzie ogromny.
1: O której to będzie?
0: A to różnie w całej Polsce, ale generalnie proszę patrzeć w niebo między 19 a 19.10.
1: Dobra, tak robimy.
0: Tak robimy. No, mamy nadzieję, że Państwo też tak zrobią. Krzysztof Krawczyk przed nami, to co dał nam świat, na przykład piękne pełnie księżyca w Radiu Pogoda teraz.

0: Jak tam?
1: No już prawie kończę. 13, teraz jestem przy 14.
0: A jest 15 ogólnie. Proszę Państwa, proszę zaglądać na Facebook Radia Pogoda i na naszą stronę www.radiopogoda.pl albo na Facebook wystarczy, bo stamtąd zostaną Państwo przekierowani do quizu dla wytrwałych. Quiz PRL, filmy, aktorzy, połącz tytuł z nazwiskiem.
1: Tak, tak. To ostatnie jest banalnie proste. Chodzi o Jerzego Sztura i pewien film. Dobra, uwaga, zaznaczam i sprawdzam. Za chwileczkę wynik wyjdzie, dlatego że no, trzeba wejść na naszą stronę, wejść na ten quiz, aktorzy, film. No, sprawdź, co mi to wychodzi. Czekamy.
0: No w każdym razie Państwo też mogą się sprawdzić i na Facebooku pod postem o tym quizie proszę koniecznie podać swój wynik, pochwalić się, jak Państwu wyszło. Mieli dalej?
1: Mieli dalej.
0: Dobra, zaraz do tego.
1: Je!
0: I?
1: Coś nie tak.
0: Jednak nie. Dobra, no to wrócimy zaraz do tego, a Państwa odsyłamy na www.radiopogoda.pl.
1: Jest, Asia, jest. 100%.
0: Brawo.
2: Radio Pogoda.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:32. Dziś rozmawiamy o pracy zdalnej, tak? No. Czy nie?
1: No bo państwo muszą wiedzieć, skąd to się wzięło, jeśli państwo się niedawno włączyli w słuchanie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Otóż pracodawcy coraz częściej ściągają ludzi z pracy zdalnej z powrotem do takiej pracy biurowej. Nie proponują nawet hybrydowej, czyli trochę tak, trochę tak. Tymczasem według badań praca zdalna jest nawet bardziej wydajna i ludzie czują się lepiej na pracy zdalnej niż w biurze, zwłaszcza na tak zwanych open space'ach. Państwo co o tym sądzą? Taki dwugłos. Dzień dobry.
2: Witam Was serdecznie. Dzwonię z Gdańska. Słuchajcie, a propos tej pracy zdalnej, to jest bardzo niesprawiedliwe dla innych pracowników, bo osoba, która sobie siedzi wykonując w domu pracę zdalną, nie spędza czasu dojazdu, zaoszczędza pieniądze, swój czas i siedzi sobie w domu, jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy zrobi i ma na to czas. Ja uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe dla innych po prostu grup. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: No bardzo coś, serdecznie coś dziękujemy. Nie każdy może pracować zdalnie, na przykład prezenterzy Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda, policjanci, sprzedawcy.
0: Kierowcy,
1: tak, zwłaszcza.
0: Maszyniści.
1: A pan co o tym sądzi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Chciałbym się odnieść do pracy zdalnej. No, ja już jestem szczęśliwym emerytem, ale tak czy inaczej uważam, że praca zdalna jest najlepszą formą pracy, a szczególnie jak jest się jak najdalej od pracy. Pozdrawiam, Jerzy.
1: Panie Jerzy, doskonale rozumiemy, dziękujemy. Może nie z dala od pracy, ale z dala od dyrektora na przykład. Im mniej szefa widzisz, tym lepiej dla ciebie.
0: No dobra, no a dzisiaj przypomnijmy, świętują budowlańcy i farmaceuci, farmaceuci.
1: Którzy w pracy muszą być po prostu, wcale nie zdalnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Ale to jest taka najpiękniejsza melodia, że się sama w głowie śpiewa. Sara Perchetti, Amorike Poveri. A nie wykluczone, że pojawi się dzisiaj jeszcze raz po 18, jeśli Państwo sobie będą tego życzyć, w potańcówce Radia Pogoda, bo jest piątek, warto się dobrze bawić.
1: A w sobotę rozdajemy medale, dlatego że kończy się Warszawska Olimpiada Seniorów, przypomnijmy.
0: Właśnie kontaktowałam się z organizatorami, będę miała tę ogromną przyjemność wyczytać pierwsze miejsce, wręczyć medale, no i ten jedyny puchar. W Parku Sowińskiego w Warszawie, w okolicach amfiteatru, to się będzie działo jutro od godziny 10.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
6: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
5: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
6: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
5: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
6: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
7: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Zapytaliśmy Panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na...

0: największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Została ostatnia reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10, jak zwykle o tej porze Piotr Sporakowski.
1: Dzień dobry.
2: No, tydzień temu o tej porze to właśnie mówiłeś dzień dobry we Wrocławiu.
1: Tak, troszkę poszaleliśmy we Wrocławiu.
2: Troszkę poszaleliśmy.
1: Niektórzy musieli odchorować.
2: No tak, to prawda. Dzisiaj taka standardowa sytuacja, ale rozumiem, że piątek to będą jakieś podsumowanka.
1: Podsumowanka, może raczej takie spojrzenie wstecz na to, co powinno było ujrzeć światło dzienne, właściwie aha, światło radiowe, uh-huh, a czego, dlaczego nie starczyło miejsca. No i będzie oczywiście Wiktor Niedzicki za aha, niewiele ponad pół godziny.
0: Technicznie proste.
1: Tak jest.
0: Tak jest.
2: Technicznie rzecz biorąc, mówimy Państwu do usłyszenia do poniedziałku. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: I proszę zostać z Radiem Pogoda i Piotrem Sworakowskim po 10:00.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
0: Reklama.
14: Najpiękniejsze melodie Rudy Rydz, Heleny Majdaniec oraz Jedno co warto w wykonaniu aktorskiego kwartetu wokalnego usłyszymy dosłownie za parę minut w Radiu Pogoda. To będzie zaraz po tych wiadomościach.
9: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wyciśloch, zapraszam. W weekend zamknięty dla ruchu kołowego będzie przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Hutniczej w Gdyni. Zmiany są związane z remontem torowiska. Objazd będzie poprowadzony przez Rumię. Wszystkie 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Metropolitalnego. Teraz Gdańsk w imieniu wszystkich na specjalnej sesji Rady Miasta skieruje do rządu wniosek o stworzenie związku, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
16: Sesja odbędzie się w najbliższych tygodniach i działamy ostro po to, żeby metropolia stała się faktem od 1 stycznia.
15: Ważą się też losy jej nazwy. W grę wchodzą Metropolia Pomorska, Trójmiejska albo po prostu Gdańska. Gdański będzie też Dom Kota, który powstaje w schronisku Promyk. Będzie to kompleks budynków, który będzie pełnił rolę zaplecza opiekuńczo-weterynaryjnego oraz schroniska dla kotów. Koszt prac to prawie 13 milionów złotych. Całość ma być gotowa za rok. Teraz to wszystko. Za godzinę powiemy o bezpieczeństwie na drogach i chodnikach.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
9: Pogoda w Gdańsku.
15: Można już planować weekendowe wycieczki, spacery albo jesienne prace w ogrodzie. W najbliższych dniach pogoda będzie zachęcała do aktywności na świeżym powietrzu. Od niedzieli w Trójmieście dużo słońca, chmur, brak, nawet wiatr nie będzie nam za bardzo dokuczał. Od 18 do 21 stopni zobaczymy na termometrach, ale dziś maksymalnie 16 stopni, do tego sporo chmur i przelotne opady deszczu.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Od ponad 10 godzin mamy piątek, więc za jakieś pół godziny usłyszymy kolejny odcinek cyklu Technicznie Proste. Ale autor cyklu, Wiktor Niedzicki, pojawi się oczywiście nieco wcześniej, żeby osobiście zaprosić Państwa do słuchania jego opowieści o polskich wynalazkach i odkryciach. Wcześniej wrócę do środy, kiedy opowiadali Państwo o najcenniejszym prezencie, jaki Państwo otrzymali albo wręczyli. Ale zanim rozpocznę dzisiejszy remanent tygodnia, mam dla Państwa najpiękniejsze melodie w wykonaniu Heleny Majdaniec, aktorskiego kwartetu wokalnego w składzie Wiktor Zborowski, Jacek Borkowski, Marian Kociniak i Marian Opania, a potem jeszcze zespołu I Santo California.

0: była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami, okiema. Na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy.

warto.

0: Tornero, czyli wrócę, śpiewał zespół i Santo California. Ja też wrócę i to w tej chwili do najcenniejszych prezentów, które Państwo dostali w swoim życiu albo które Państwo komuś zrobili. Akurat w tym przypadku obie te możliwości zaszły jednocześnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich słuchaczy, a dzwonię w sprawie tego prezentu, o którym dzisiaj Pan mówi. Ja sobie na 50. urodziny sprawiłem sam sobie prezent. Kupiłem sobie przyczepę kampingową, wziąłem rodzinę, żonę, dzieci i pojechaliśmy na festiwal reggae do Ostródy. Taki mój najlepszy prezent życiowy. Pozdrawiam wszystkich, miłego popołudnia życzę, do usłyszenia.
0: I jeszcze przed południa też, pozdrawiam również. Kamperem z rodziną do Ostródy na festiwal reggae, to coś mi się wydaje, że ten prezent to nie tylko sobie pan zrobił, bo tu jeszcze właśnie rodzina się pojawiła, a przecież kampera zwykle nie kupuje się na jeden wyjazd. Także życzę wielu wspólnych podróży w innych, równie ekscytujących kierunkach. A jeśli chodzi o najcenniejsze prezenty, to jeszcze przynajmniej jeden się pojawi podczas naszego dzisiejszego spotkania.

0: I to już jest piątek i ponieważ zbliża się 10.30, no bez przesady jeszcze z tą 10.30, to goszczę w studiu Wiktora Niedzickiego. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry, ale zbliża się to.
0: Zbliża się nieuchronnie, tak. I niestety na razie nie wiemy, jak to odwrócić. Ale to zostawmy. O czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: A dziś będzie o tym, jak natlenić krew.
0: O, to bardzo ważne bywa, o czym dowiedzieliśmy się w pandemii. Za 10 minut szczegóły.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki dzisiaj o bardzo ważnym temacie – natlenienia krwi.
2: A generalnie to o wynalazcach. Bo samotny wynalazca lub uczony, który w uczelnianej piwnicy dokonuje wielkiego odkrycia, to już historia. Dziś nowe rozwiązania powstają w wyniku pracy dużych zespołów. Niewiele osób wie, że do powstania nowoczesnego urządzenia medycznego przyczynił się specjalista od wtrysków w silnikach samochodowych.
1: Coś podobnego.
2: A chodzi o poważną sprawę leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej lub ostrej niewydolności serca. A historia w ogóle zaczęła się w 1957 roku, kiedy to dzięki wynalezieniu gumy silikonowej o odpowiednich parametrach udało się stworzyć płuco-serce, czyli urządzenie, które umożliwia wymianę gazową przez membranę. No taki proces nazywa się natlenowaniem krwi, co umożliwia pacjentowi przetrwanie najgorszego czasu. Dziś ECMO, czyli w skrócie urządzenia do natlenowania krwi, są stosowane w wielu szpitalach. Niedawno dowiedziałem się, że zespół kierowany przez doktora habilitowanego Andrzeja Sfinarewa, profesora Uniwersytetu Śląskiego, a także profesora AWF w Katowicach, uzyskał patent na nową, lepszą konstrukcję takiego urządzenia. W zespole pracowali lekarze, specjaliści od inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej, ci z AWF-u oraz ów inżynier zajmujący się wtryskami w silnikach. Dotychczasowe rozwiązania ECMO polegają na przepływie krwi pomiędzy cienkimi rurkami, w których tłoczony jest tlen. Tlen przenika przez rurki i dociera do hemoglobiny. Proces trwa krótko, no i rodzi różne komplikacje. Polski zespół w nowej konstrukcji naśladuje działanie płuca. W tym rozwiązaniu krew płynie wzdłuż rurek, a nie w poprzek. Czas trwania wymiany gazowej został zatem przedłużony. Można zmniejszyć stężenie tlenu. Komórki hemoglobiny nie są uszkadzane chemicznie ani mechanicznie. Wprowadzenie ruchu wirowego oraz rurek, których ścianki zawierają środek zapobiegający skrzeplinom, poprawiło parametry urządzenia. Oczywiście, droga do szpitali jest jeszcze daleka, ale patent amerykański umożliwia zdobycie międzynarodowej współpracy, czyli jest nadzieja.
1: Na kolejne badania i kolejne ulepszenia.
2: Oczywiście.
1: Wiktor Niedzicki w Radiu Pogoda. Za tydzień kolejna fascynująca opowieść.
0: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.

0: esta, esta, esta, esta. Tak jest.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: The Marcells i ich taka rock'n'rollowa wersja przeboju Blue Moon z 1961 roku i to chyba był w ich wykonaniu właśnie największy przebój. Za chwilkę Irena Jorocka, usłyszymy jak śpiewa Ślubne prezenty, a potem wystąpi Krystyna Giżowska z piosenką Przeżyłam z Tobą tyle lat. Natomiast o 15 w cyklu Moje najpiękniejsze melodie pani Krystyna opowie o wybranej przez siebie piosence, co będziemy mogli usłyszeć na antenie Radia Pogoda.
1: Autopromocja. Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado,

0: ciągu skorzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
9: Reklama.
10: San Francisco, Scotta McKenzie i gorzko mi Teresy Tutinas. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda, lada minuta dosłownie, a teraz proszę posłuchać naszych wiadomości.
7: Wiadomości z Gdańska.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. W poniedziałek rozpocznie się trzeci etap budowy ulicy Torowej w Sopocie. Zmieni się organizacja ruchu w rejonie ulicy Jana Skolna dla samochodów. Zamknięty zostanie wiadukt nad torami kolejowymi. Wiaduktem nadal będą mogli poruszać się piesi. A policja i samorządowcy z Gdańska chcą, by piesi czuli się na chodnikach bezpieczniej i żeby to osiągnąć, ruszają z kampanią edukacyjną Ustąp Pieszym, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
12: Przede wszystkim edukacja i informacja i to bierzemy na siebie po to, żebyśmy właśnie zwracali uwagę tym, którzy być może zapomnieli o tych zasadach.
11: Edukację uzupełnią kontrolę Straży Miejskiej i Policji. I zostajemy na drogach. 118 mandatów w dwa dni wystawiła sopocka drogówka. Policjanci w ramach specjalnej akcji kontrolowali prędkość i jednoślady. Kontrole prowadzone były zarówno w dzień, jak i w nocy. I to właśnie w nocy zatrzymali 35-letniego kierowcę Opla. Mężczyzna był pijany i nie posiadał uprawnień do kierowania. Najpierw był masaż, potem szantaż. O szczegółach powiemy za godzinę.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
13: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Pogoda w Gdańsku.
11: Przed nami pierwszy jesienny weekend w tym roku. To będzie weekend z dobrą, słoneczną pogodą. Jutro chwilami może się jeszcze chmurzyć, ale w niedzielę i w kolejnych dniach na niebie królować będzie słońce, a na termometrach zobaczymy miejscami nawet 21 stopni. Dziś 16 stopni w Trójmieście, zachmurzenie przeważnie duże, przelotne opady deszczu. Na Półwyspie Helskim nieco silniejszy wiatr.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
13: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry, piątek to dzień, kiedy robimy sobie remanent tygodnia, czyli taki przegląd telefonów, które z jakichś powodów nie ukazały się na antenie Radia Pogoda, a moim zdaniem są warte Państwa uwagi. Kolejne takie telefony jeszcze dziś, a za kilka minut będziemy wspominać Jacka Skubikowskiego w rocznicę jego urodzin. Natomiast w cyklu Pogodne Lata przypomnimy sobie kilka wydarzeń roku 1991. Teraz proponuję posłuchać najpiękniejszych melodii Scotta McKenzie, Teresy Tutinas i duetu Igi Cembrzyńskiej z Bogdanem Łazuką.

Radio Pogoda. Nastraja o każdej porze dnia.

0: już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

Kochaś może i powędrował w siną dal, ale jestem niemal pewien, że wróci do nas jeszcze nie raz w tej piosence. Teraz chwilka o Jacku Skubikowskim, który urodził się dokładnie 72 lata temu. Z wykształcenia był prawnikiem i inżynierem dźwięku i początkowo grał na banjo w zespole jazzu tradycyjnego. Potem współpracował z zespołami grającymi muzykę country i z wolną grupą Bukowina, no i cały czas pisał teksty, między innymi grupą Lombard, Banda i Wanda, czy też Lady Punk.

0: Pod moim blokiem ciągle sterczy ten gość.
1: Jacek Skubikowski napisał także teksty piosenek do serialu Na dobre i na złe oraz do nowej wersji filmu W pustyni i w puszczy.

Dopiero powodzenie piosenek w innych wykonaniach skłoniło Jacka Skubikowskiego do nagrywania utworów pod własnym nazwiskiem. Jako prawnik z wykształcenia współtworzył też akty prawne, między innymi był autorem statutu Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Country oraz współautorem projektu ustawy o dobrowolnej opłacie za pobieranie plików przez internet. Ale pamiętamy go głównie ze względu na piosenki, które napisał, także te, które zaśpiewał Ewie Bem. Napisał tekst piosenki Pomidory, którą teraz usłyszymy w Radiu Pogoda.

Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Autorem akurat tego przeboju Jodassena jest Włoch, którego Państwo dobrze znają. Toto Cutugno, autor L'Italiano. Z tym, że za chwilkę posłuchamy naszych krajowych specjalistów od przebojów. Najpierw pojawi się piosenka Skaldów, potem Seweryna Krajewskiego.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1991. Ten rok rozpoczął się zaskakującym wzrostem kursu dolara amerykańskiego w kantorach walut. Przez kilka dni za dolara trzeba było zapłacić 10 tysięcy złotych. 30 stycznia swoją premierę miał musical Metro w reżyserii Janusza Józefowicza. No nie, to oczywiście nie ten dźwięk. Janusz Józefowicz i Metro to troszkę co innego. Metro wylansowało kilkoro wykonawców popularnych do dziś, m.in. Edytę Górniak, Katarzynę Groniec czy Roberta Janowskiego. W kwietniu zakończono produkcję kilku enerdowskich osiągnięć motoryzacji, czyli Wartburga i Trabanta. A pod koniec czerwca zakończono też produkcję Fiata 125P. No i on odjechał w ten sposób. Tak. W maju do kin trafił film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki z pięknymi zdjęciami Sławomira Idziaka i cudowną muzyką Zbigniewa Preissnera, a pod koniec roku 91 swoją premierę miał film zupełnie innego rodzaju.
2: Rozmowa kontrolowana.
3: Dzień dobry.
4: Pan Jarząbek.
3: Nie, Lebioda. Jerzy Lebioda.
4: To Kilimandżaro.
2: Rozmowa kontrolowana.
3: Szwedzka bułka napoczęta. Tak, schodźcie na dół. Rozmowa kontrolowana.
1: Komedia Rozmowy kontrolowane w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego do kin trafiła 13 grudnia, a niespełna dwa tygodnie później, w drugi dzień świąt, ze wschodu nadeszła świetna wiadomość. Oficjalnie rozwiązano Związek Radziecki.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Gdyby to zaśpiewał kto inny, pewnie ta piosenka nie brzmiałaby tak pięknie jak w wykonaniu Ireny Santor. Za chwilkę w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie w duetach. Najpierw Danuty Rin z Bogdanem Czyżewskim, a potem Mickey Bakera z Sylwią Robinson, występujących jako Mickey and Sylwia.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3.

0: do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama. Parostatek Krzysztofa Krawczyka za kilka minut będzie żeglować po krainie najpiękniejszych melodii, po czym usłyszymy Jolantę Zykun w piosence Ja nie mam co na siebie włożyć. Ale teraz zejdźmy na ziemię i posłuchajmy wiadomości w Radiu Pogoda.
6: Wiadomości z Gdańska.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. W niedzielę w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja półmaratonu. Trasa biegu wjedzie przez ulice m.in. Śródmieścia, Wrzeszcza oraz Przymorza. Część z nich w godzinach od 9 do 14 będzie częściowo wyłączona z ruchu. Mogą wystąpić również utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Związek metropolitalny na Pomorzu już niedługo stanie się faktem. Wszystkie powiaty i gminy tworzące dzisiaj obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do związku. Kolejny ruch należy do rządu. Prezes obszaru metropolitalnego Michał Laser.
11: Przerzucamy piłeczkę do kolegów z administracji rządowej i oni wszczynają procedurę wydawania rozporządzenia.
10: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, metropolia stanie się faktem 1 stycznia. Najpierw był masaż, potem szantaż. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-latkę, która podczas wykonywania usługi masażu zrobiła klientowi zdjęcia. Po kilku dniach zażądała od niego 5000 zł pod groźbą upublicznienia fotografii w sieci. Mężczyzna poinformował policję, a ci zatrzymali kobietę, grozi jej do 5 lat więzienia.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Pogoda w Gdańsku.
10: Piątek na Pomorzu będzie pochmurny i deszczowy, wiatr w Trójmieście umiarkowany, ale w pasie nadmorskim powieje nieco mocniej. 16 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro i słońce i trochę niegroźnych chmur. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W niedzielę 18 stopni, w poniedziałek i we wtorek temperatura miejscami przekroczy 20 stopni. Będzie pogodnie i sucho.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
12: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Piątkowe popołudnie minęło, więc teraz czekamy na oficjalne rozpoczęcie weekendu, czyli po tańcówkę, do której zostało jeszcze 6 godzin, niespełna. Za kilka minut będzie mowa o weekendowych planach, a w naszym remanencie wrócę jeszcze raz do najcenniejszych prezentów, żeby nadrobić zaległość z przedwczoraj, ale myślę, że dobrze nam zrobi chwilka na początek, chwilka z najpiękniejszymi melodiami Krzysztofa Krawczyka, Jolanty Zykun, w wykonaniu Jolanty Zykun, no i Breakoutów.
6: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Jolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie mam.

0: Przed kilkoma minutami mówiłem, że będzie mowa o planach na weekend i w tym przypadku to są plany także na dziś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No oczywiście dzisiaj najważniejszy to mecz siatkarzy, trzymamy kciuki. W międzyczasie muszę zawieźć swojego 10-letniego syna na trening piłkarski, jak co piątek. Później obejrzymy mecz reprezentacji Polski i mam nadzieję, że chłopaki pokażą, jak się gra i jak się wygrywa,
2: tak, tak.
1: Ponieważ ten mecz będzie oglądał mój syn, piłkarz, który jutro o godzinie 14 ma swój mecz ligowy na wyjeździe. Tak więc weekend zapowiada się sportowo. W niedzielę planuję udać się na grzyby, o ile pogoda dopisze. Pozdrawiam serdecznie, Ula.
0: Odwzajemniam pozdrowienia pani Ulu. Pogoda w niedzielę raczej powinna być lepsza od dzisiejszej. A jeżeli chodzi o piłkarzy, no właśnie, ciągle mamy nadzieję, że pokażą, jak się wygrywa. Bo o siatkarzach to od dawna wiadomo, że umieją wygrywać, a porażka im się przytrafia no najczęściej wtedy, kiedy sami o tym zdecydują. Jak ta z Bułgarią ostatnio. Też oczywiście będę kibicować. A czy państwo mają podobne plany na dzisiejsze popołudnie?

0: Andrzej Zaucha i byłaś sercebiciem. Za chwilkę Sława Przybylska, a po przeboju Frankiego Millera wrócimy do tego, co najprzyjemniejsze, o czym rozmawialiśmy w środę, czyli do najcenniejszych prezentów.
1: Radio Pogoda.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz. W teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Została ostatnia reklama.
18: Muzyka i głos.

0: To był Frankie Miller. No to posłuchajmy o najcenniejszym prezencie, który się przytrafił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o najcenniejszy prezent, jaki dostałam w życiu, to on wcale się nie zapowiadał na najcenniejszy, ponieważ mój tata, kiedy byłam nastolatką, pojechał na plac po skrzynkę jabłek. I wrócił nie ze skrzynką jabłek, tylko ze szczeniakiem, którego ja dostałam w prezencie. I to był właśnie najcenniejszy prezent w życiu, jaki ze mną był przez kolejne 12 wspaniałych lat. Pozdrawiam serdecznie, Beata z Krakowa.
0: Również pozdrawiam pani Beato. Jak państwo słyszeli, pani Beata dostała w prezencie najlepszego przyjaciela. Bo to trudno chyba o cenniejszy prezent.

0: Teraz drobny powrót do zeszłego piątku, kiedy Radio Pogoda inaugurowało Dni Seniora wraz z mieszkańcami Wrocławia i delegacjami z różnych stron kraju, a państwo dzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W związku z wrocławskimi Dniami Seniora przyszedł mi do głowy taki lepiej. Lepiej tańczyć na rynku przy piosenkach sprzed lat, niż w fotelu narzekać, jak nudny jest świat. Pozdrawiam, Kasia z Dolnego Śląska.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Kasiu i pięknie dziękuję. Dni seniora trwają i we Wrocławiu, i w Warszawie, więc lepiej jest jak najbardziej aktualny, tym bardziej, że potańcówki są organizowane w różne dni, w różnych miejscach. Warto się dowiedzieć, czy przypadkiem w państwa okolicy nie można potańczyć. No bo lepiej tańczyć na rynku albo gdzie indziej przy piosenkach sprzed lat, niż w fotelu narzekać, jak nudny jest świat. A jutro Radio Pogoda spotyka się z państwem podczas uroczystości zakończenia Warszawskiej Olimpiady Seniora w Parku Sowińskiego, co będzie połączone z wręczeniem medali oraz międzypokoleniowym piknikiem. Kto nie będzie mógł przybyć, usłyszy relację Moniki Tarki z tego wydarzenia podczas koncertu życzeń Roberta Janowskiego w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brykomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owoców koprów wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii, a dzisiaj mamy oczywiście piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę zaczynamy nasze piątkowe pogodne popołudnie, a na razie wiadomości o 14.
11: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
13: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
11: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro. Środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz. Zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
14: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował
9: wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
11: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy w Karpicku w Wielkopolsce. Przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
14: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
15: A proszę powiedzieć, czy łatwo było się dostać na ten kurs?
16: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas, pasjonatów grzybowych, robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
11: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. A Wielkopolski Kurs Grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.
12: Pogoda.
11: Parasole przydadzą się dziś w całym kraju, do tego przeważnie pochmurno, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
10: Minuty po godzinie 14, a już 4 akurat, jak mówiłam, to przeskoczył nasz zegar elektroniczny. Witam Państwa serdecznie, zapraszam na pogodne, wspólne piątkowe popołudnie. Zapraszam Państwa na konkurs Daję Słowo. To będzie ostatnia szansa wygrania biletów na koncert z piosenkami Krzysztofa Krawczyka, który w Teatrze Roma 30 września. Oczywiście pojawi się po 15 w naszym studio Krystyna Giżowska, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. Z tego, co wiem, dzisiaj ma być tanecznie, więc sama jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. A na początek oczywiście pozdrowienia od Państwa, słuchamy.
17: Pozdrawiam oczywiście Pan sekretarkę, wszystkich pracowników i radiosłuchaczy tego, jak to zawsze mówię, wyjątkowego radia. Krystyna z Krakowa, dziękuję.
10: Ja też dziękuję Pani Krystyno. No i właśnie, ta nasza sekretarka przyjmuje do Państwa pozdrowienia, telefony. Przypomnę nasz numer 22 444 4004.
12: Pogodne popołudnie, Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Gang Marcela, tyle złamanych serc, 10 minut po godzinie 14. Wczoraj gościem Radia Pogoda był Jerzy Kryszak, który opowiadał m.in. o tym, że kiedyś satyrykom, jego zdaniem, było łatwiej.
1: Kiedyś było łatwiej do tego 88 roku, gdzieś tak, tak? Zwyczajne, zwykłe, fajne aluzyjki, puszczane boczkiem, nie nazwane do końca, tak?
0: Okay.
1: Można było sobie wszystko zrobić, a publiczność sobie odczytywała to, co chciała. I była jedna strona do wyśmiania. Wtedy wszyscy byliśmy razem i była tamta strona. Natomiast potem, jak się to wszystko wysypało, tak zwane wolne słowo. Powstało 25 partii i 15, siedziały dwie osoby na kanapie i to już była partia, kiedyś był taki okres. I śmiech jeszcze dotyczył wszystkich. Ale powoli, jak żeśmy się zaczęli grupować na lewą i prawą, dzisiaj nie wiadomo, co to jest lewa, co to jest prawa w ogóle, ale na dwa obozy, powiedzmy. Najczęściej mamy jednak mimo wszystko te 50 na 50. Ja nie chcę... Jakby moim zdaniem nie jest nikogo obrazić.
0: Jak państwo słyszą, satyrycy w dzisiejszych czasach, stojąc przed podzieloną publicznością, muszą trochę lawirować. A pan Jerzy Kryszak wystąpi już w najbliższą niedzielę w Centrum Kultury Podgórza, Ośrodku Ruczaj w Krakowie. O godzinie 14 zacznie się tam finał drugiej edycji plebiscytu Miss Kultury 60+. A w jury zasiądzie, proszę państwa, nasz Robert Janowski. Na dodatek jeszcze Robert zaśpiewa kilka piosenek razem ze swoim zespołem. Pojawi się tam też DJ Wika, no ale przede wszystkim te kandydatki na Miss Kultury 60+. Jeżeli państwo gdzieś tam będą w pobliżu, to serdecznie zapraszamy. To jest plan na niedzielę. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, to zapraszam do Parku Sowińskiego w Warszawie. Jutro finał 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Będziemy tam razem z państwem. Będzie nasze studio plenerowe od 10 do 14. Także mam nadzieję, że państwo się pojawią. Taki jest nasz plan na ten weekend. Czy państwo mają jakieś weekendowe plany?

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: W duecie oczywiście Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz. Zanim Państwo opowiedzą mi o swoich weekendowych planach, no to jeszcze oczywiście pytanie w porze obiadowej. Co u Was dzisiaj na obiad? Czy obiadek jakiś już w stylu jesiennym? 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dom Sola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Piosenka o powrocie do chwil, w których czuliśmy się szczęśliwi. Walking back to happiness. To była Helen Shapiro w Radiu Pogoda. Ale szczęście mogą nam przynieść, proszę Państwa, małe rzeczy. Chociażby coś pysznego do zjedzenia. No właśnie, pytam się Państwa, co u Was dzisiaj na obiad? Halo, halo.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Elżbieta stała słuchaczka. Ja chciałam złożyć raport w sprawie dzisiejszego obiadu.
0: Słuchamy.
1: Dzisiaj są tak. Knedle ze śliwkami. Aha. I do tego polewa jogurtowo-cynamonowa, a na deser szarlotka z jabłkami i z kruszonką. Pychotka. Powiem pani, że zapach po mieszkaniu roznosi się nieprawdopodobny. Jabłkowo-śliwkowo-cynamonowy. Sąsiadów to na pewno diabli biorą, ale trudno. Ja nie mam tyle porcji, żeby wszystkich obdzielić, więc przepraszam was, drodzy sąsiedzi, ale musicie sami zakasać rękawy i wziąć się za właśnie taki przepyszny obiad. Smacznego i wszystkiego dobrego w piątek, piątuniek, piątuniunek.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam, życzę oczywiście też smacznego. Jak ja bym wpadła na takie knedle ze śliwkami, ale właśnie przypomniała mi pani, do czego można jeszcze wykorzystać śliwki, bo mamy takiego bardzo uprzejmego sąsiada, który donosi nam śliwki ze swojego sadu pod Warszawą. Już robiliśmy i ciasta drożdżowe ze śliwkami, i konfitury śliwkowe, a teraz oczywiście knedle ze śliwkami, że ja na to nie wpadłam, przecież ja je uwielbiam.

0: Wojciech Gąsowski pytał, gdzie się podziały tamte prywatki. Są, proszę Państwa, potańcówki piątkowe na antenie Radia Pogoda. No i nasze potańcówki wyjazdowe. Oczywiście ostatnio tańczyliśmy razem przecież i w Warszawie, i we Wrocławiu. A może wczoraj Państwo włączyli telewizor po południu TVP3 i oglądali, jak Asia Kruk i Zerowińska, nasza sekretarz redakcji, opowiadają właśnie o tych potańcówkach. Dzwoniło też bardzo dużo słuchaczy Radia Pogoda, więc za te wszystkie telefony serdecznie Państwu dziękuję. Bo te nasze potańcówki to rzeczywiście rzecz wyjątkowa. Przypomnę, że potańcówka startuje dzisiaj po godzinie 18. Tak jest w każdy piątek, piąteczek, piątunio. A jeszcze wracając do dzisiejszego obiadu, to jeszcze jeden telefon od Was.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda. Z tej strony Alicja Wnuczka i babcia Basia. I my dzisiaj na obiad będziemy miały pulpeciki w sosie chrzanowo-kopertowym. I do tego będzie kasza gryczana. Pozdrawiamy wszystkich. Wszystkich pozdrawiamy, babcia Basia i Alicja. Tak jest, do widzenia.
0: Dziękuję pięknie, też Was serdecznie pozdrawiam, życzę smacznego. No kolejny dowód na to, proszę Państwa, że Radio Pogoda łączy pokolenia.
2: Radio Pogoda. Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Reklama.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
14: Radio Pogoda w piątkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut spotkanie z Julio Iglesiasem, jego przebój Amor. A na razie wiadomości. Jest 15.
15: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęto przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
16: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
17: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
16: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
15: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta. policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
12: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
15: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.
7: Co jest grane w Gdańsku?
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczyna się Pomorska Noc Naukowców, wydarzenie, podczas którego naukowcy otwierają swoje laboratoria, pracownie i miejsca pracy. Na uczestników czeka ponad 100 wydarzeń, od interaktywnych warsztatów i widowiskowych eksperymentów przez science show. Będzie można zajrzeć w świat sztucznej inteligencji i druku 3D. Animacje, filmy aktorskie oraz dokumenty z całego świata dla młodej widowni. Rusza 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Festiwal w trójmiejskich kinach Helios odbędzie się w dwa najbliższe weekendy. 8 października rozpocznie się wersja online. Z kolei w niedzielę rusza 29. edycja festiwalu Gdynia Klasika Nowa. Koncert inauguracyjny pod tytułem Z Broadwayu i Hollywood do Gdyni. Klasyki filmowe i musicalowe odbędzie się w Teatrze Miejskim w Gdyni w początek, godzina 18.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
15: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce. W całym kraju możliwy przelotny deszcz i pochmurno.
14: Minuty po godzinie 15, pogodne piątkowe popołudnie. Z Radiem Pogoda witam serdecznie i zapraszam. Przed nami najpiękniejsze melodie. O jednej z nich opowie Krystyna Giżowska, czyli nasz wyjątkowy gość. I oczywiście zagramy kolejną piosenkę Krysi. Dzisiaj będzie, proszę Państwa, tanecznie, z tego co wiem, ale przekonamy się o tym dopiero za pół godziny. Wcześniej ja powiem Państwu o tym, że już niedługo być może leki będą nam wydawać automaty.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

były Filipinki w Radiu Pogoda, a moja babcia rodem z Łodzi pracowała, proszę Państwa, w aptece i to były jeszcze wtedy takie czasy, kiedy farmaceuci przygotowywali leki i się później dostawało taki proszeczek albo jakiś płyn w buteleczce i się szło z tym do domu. I pewnie do głowy jej nigdy nie przyszło, że kiedyś powstanie coś takiego jak automatyczna apteka, która właśnie, proszę Państwa, została otwarta w Szpitalu Specjalistycznym Rydygiera w Krakowie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie, taka w pełni zautomatyzowana apteka szpitalna. Pracują w niej oczywiście farmaceuci, ale pracują w niej przede wszystkim roboty, które produkują leki, ale także je wydzielają i wydają. Apteka służy oczywiście pacjentom szpitala i wszystko dla ich bezpieczeństwa, bo jednym z elementów tej apteki jest taki system, który umożliwia automatyczne przygotowanie indywidualnych dawek leków dla każdego pacjenta i to ma ograniczyć ryzyko pomyłek przy przygotowaniu właśnie tych dawek leków dla pacjentów w szpitalu. Ale to jest chyba dopiero początek, bo już w Stanach Zjednoczonych od kilku lat pracuje się nad takimi automatami aptecznymi, które będą stawać w miastach, zwłaszcza w tych, w których aptek jest mało albo w ogóle nie ma i będą wydawać leki. Po prostu przyłożymy receptę do czytnika, a automat wyda nam odpowiednią ilość przypisanych nam leków. Czy to jest taka nasza przyszłość i taka wiadomość, proszę Państwa, dzisiaj, kiedy mamy Światowy Dzień Farmaceuty dzisiaj? Serdecznie pozdrawiamy oczywiście wszystkich farmaceutów. Nie ma to jednak jak spotkanie z panią w aptece i porozmawianie o naszych dolegliwościach. A jeżeli chodzi o leki, takie na to, żeby nie być zestresowanym albo na poprawę humoru, to my mamy, proszę Państwa, najlepszy lek z możliwych, nieszkodliwy, czyli najpiękniejsze melodie. Na przykład taką piosenkę Zbyszka Wodeckiego. Opowiadaj mi tak.

0: Bardzo lubię tę piosenkę, tak jakoś zawsze poprawia nastrój. Son of Jamaica, Goombay Dance Band w Radiu Pogoda. To moje wspomnienia o mojej babci. Zdaje się, że pobudziły i Państwa wspomnienia, stąd ten telefon.
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Moja babcia, rodem z Lipnicy Dolnej, gmina Lipnica Morowana, powiat Bochnia, Małopolska, pracująca na roli, leczyła nas ziołami, naparami herbacianymi, w tym herbatą lipową w końcu Lipnica, i opiekowała się nami, czeredą wnuków zjeżdżających na wakacje. I to były piękne czasy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No właśnie. Myślę, że niemal w każdej rodzinie taka była babcia czy prababcia, która właśnie potrafiła tak leczyć ziołami. Nie tylko rodzinę, ale w ogóle i całą wioskę i jeszcze szerokie grono znajomych. Za chwilę w Radiu Pogoda kolejne najpiękniejsze melodie. No i oczywiście nasz gość specjalny, Krystyna Giżowska, która opowie o kolejnej swojej piosence.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1+1 gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
7: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak?
2: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Została ostatnia reklama.

Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Nie ukrywam, że ja wybrałam na dziś tę piosenkę, bo okazało się, ja tego nie wiedziałam, Krysiu, że ty masz w swoim repertuarze utwór taneczny, właściwie nawet w stylu disco, Dam sobie radę.
2: Tak.
1: To była twoja pierwsza płyta,
2: wtedy,
1: tak?
2: Nagrałam wtedy kilka w tym stylu utworów, rzeczywiście, bo zaczęło królować disco, Donna Summer i nie tylko. Ojej, wszyscy byliśmy zauroczeni tym stylem i w ogóle każdy chciał z nas coś takiego mieć w swoim repertuarze. Dam sobie radę. Właśnie tak mniej więcej już. Jest to piosenka właśnie z mojej pierwszej również płyty długogrającej, ale do tej piosenki też wracamy z zespołem. Mhm. Chcemy ją wskrzesić, ponownie ją śpiewać chcę, ponieważ uważam, że tak jak powiedziałam wcześniej, że parę tych dobrych utworów, które zostało zapomnianych, warto ponownie przywrócić.
1: Zwłaszcza, że to jest taka, wiesz, ona ma bardzo współczesny tekst, tak. Bo to jest też piosenka o takiej silnej kobiecie po prostu. Teraz jest moda na takie silne kobiety, które no po prostu dadzą sobie radę. O mnie się nie martw, ja sobie radę dam, tak? Kiedyś to było modne, a teraz to znowu wraca.
2: Tak, ale to też wiązało się, tak jak mówiłam, Janusz Kondratowicz, który też napisał ten tekst, on mi wiele rzeczy przepowiedział. I tą piosenką też to miałam właśnie taki moment, kiedy nasze drogi z Januszem się rozeszły.
1: Czyli z pierwszym mężem.
2: Tak, z pierwszym mężem. Mm-hmm. I właściwie, szczerze mówiąc, on napisał wtedy ten tekst. I rzeczywiście dam sobie radę. I dałam
1: sobie radę. I chyba było wiele takich momentów w twoim życiu.
2: Ja w takich sytuacjach też, jak już widzę, że sobie ze sobą nie mogę dać rady, no bo każda z nas ma swoje lepsze i gorsze momenty, to po prostu rzucam się w wir pracy. Mhm. I wtedy uciekam od tego wszystkiego. Staram się nie myśleć, bo myślenie tylko pogarsza sytuację. I wtedy dam sobie radę.
1: Ja też ją wybrałam dzisiaj dlatego, że dzisiaj piątek, który kończy się u nas o 18 po tańcówką, więc ta piosenka idealnie dzisiaj pasuje, Krysiu, naprawdę.
2: Cieszę się.
1: Dziękuję, miłego weekendu i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do widzenia.

0: tanecznie, proszę Państwa, zrobiło się na antenie Radia Pogoda, że mam wrażenie, że potańcówka ruszyła już o 15.30, a przecież oficjalnie zaczyna się dopiero o 18.00, jak to w każdy piątek, piąteczek, piątunio. Za kilka minut niebiesko-czarni o tym, że niedziela będzie dla nas. No i tak a propos weekendu, telefon od Państwa.
1: Dzisiaj słuchacze opowiadają o planach takich weekendowych. Powiem ja dwa słowa. Jutro do południa to jest próba chóru, poćwiczymy troszkę głos, a po południu kolega otwiera działkę nową, zaprosił na pieczonki. No a niedziela to grzybki, niewątpliwie grzybki. No i po weekendzie. Pozdrawiam gorąco. Stanisław.
0: Dziękuję panie Staszko. No może ja wykorzystam ten pana pomysł, niedziela i zbieranie grzybów. To może być dobry strzał.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
15: Szukasz kompleksowej opieki stomatologicznej? Nowe Centrum LuxMed Stomatologia Gdańsk Stocznia oferuje leczenie w narkozie, ortodoncję i metamorfozy uśmiechu. Także bez abonamentu. LuxMed Gdańsk Nowomiejska 4. Więcej na luxmed.pl/stomatologia.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych

0: decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
15: Radio Pogoda i piątkowe pogodne popołudnie po 16 z Jerzym Połomskim, Jackiem Skubikowskim, Dianą Ross. A na razie wiadomości.
16: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
18: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
16: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Sterlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej. Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
19: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
16: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
20: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
16: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę, wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6,3 mln seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
21: Co jest grane w Gdańsku?
22: Iwona Wyciślok, zapraszam. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni już na finiszu. Jutro poznamy najlepsze filmowe tytuły, ale festiwal to nie tylko pokazy filmowe, to także spotkanie z twórcami i warsztaty. Jest też kilka wyjątkowych wystaw, m.in. Andrzej Wajda, Wspomnienie w Gdyńskim Centrum Filmowym, czy Wajda na nowo suplement w Muzeum Miasta Gdyni. To będzie powrót do przeszłości. W sobotę w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie odbędzie się inscenizacja słowiańskiego obrzędu Święta Plonów. Będą pokazy historyczne, warsztaty dawnych rzemiosł, koncerty i zabawy. Start godzina 12. I jeszcze zaproszenie do Teatru Wybrzeża, ale tym razem nie na spektakl. W poniedziałek o 18:00 rozpocznie się tam spotkanie z autorami i autorkami nominowanymi do tegorocznej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Fragmenty książek przeczytają trójmiejscy aktorzy. Wstęp jest wolny.
23: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
24: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
23: Pogoda.
16: Popołudnie pochmurne z przelotnym deszczem w całym kraju, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Małopolsce i na Podlasiu, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
25: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, eja.

0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

był Jerzy Połomski na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Jacek Skubikowski, którego dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy. Dzisiaj 72. rocznica jego urodzin, rocznik 1954. Z wykształcenia prawnika, z zawodu i pasji muzyki, to naprawdę wszechstronny, bo zaczynał od jazzu tradycyjnego, potem było country. Zresztą jak ktoś z Państwa jeździł na koncerty, na festiwal w Mrągowie, no to doskonale zna Jacka Skubikowskiego, który wiele razy te koncerty prowadził. Potem była wolna grupa Bukowina i pojawiły się też pierwsze piosenki pisane dla innych, między innymi dla Majki Jeżowskiej. No i dopiero w latach 80. poszedł na swoje, pojawił się jego pierwszy przebój, jedyny hotel w mieście i zaczęli go doceniać inni. Zaczął wtedy pisać dla Lombardu na początek muzykę, potem teksty. Zresztą jak opowiadał o tym, ja pisałem balladki, nagrywałem je na gitarze akustycznej w kuchni, na mały magnetofon, a stróżniak Zander i reszta przerabiali to na ostre rockowe numery. Tak powstał Taniec pingwina na szkle, to wspólny ich przebój czy śmierć w dyskotece. No, te teksty, które zaczął pisać, były mądre, ale też często seksowne i dowcipne i po prostu życiowe. Jan Borysewicz poprosił go o pisanie tekstów dla Lady Punk. Powstały takie przeboje jak Tacy sami czy Zawsze tam, gdzie ty. A my, wspominając Jacka Skubikowskiego, który no, zmarł zbyt wcześnie, pokonał go rak, śpiewa Ja tu tylko śpię.

0: Tyle było taki Krzysztof Krawczyk, to jedna z piosenek, o których najczęściej Państwo mówili w tym tygodniu, wymieniając ulubione utwory, swoje piosenki ulubione Krzysztofa Krawczyka. Był też Parastatek, było Mój Przyjacielu z Goranem Bregowiczem i Trudno Tak, nagrana z Edytą Bartosiewicz. Krzysztof Krawczyk pozostawił po sobie mnóstwo piosenek. Ile, jak Państwo myślą, jaka liczba pojawia Wam się w głowie, bo mówił o tym ostatnio, będąc w Radiu Pogoda, Andrzej Kosmala, czyli menedżer Krzysztofa Krawczyka i jego przyjaciel. No to poznajmy prawdę.
1: 868 piosenek. A pomijam jeszcze piosenki, które są w katalogu polskich nagrań, Polskiego Radia, te z Milianem, nagrane i tak dalej.
0: No to myślę, że około 1000 w sumie może i by się znalazło, ale oczywiście tylko część z tych utworów, niewielką, ale myślę, że te największe przeboje będzie można usłyszeć już 30 września w Warszawskim Teatrze Muzycznym Roma podczas koncertu, gdy nam śpiewał Krzysztof Krawczyk. Pan Andrzej Kosmala też się pojawi, bo będzie wspominał Krzysztofa Krawczyka, będzie go wspominać tak, że jego żona Ewa, a piosenki Krzysztofa Krawczyka zaśpiewa Michał Milowicz. A ja mam dla Państwa jeszcze za chwilę w konkursie Daję Słowo jako nagrodę gwarantowaną dwuosobowe zaproszenie właśnie na to muzyczne wydarzenie, a dodatkowo można wygrać termos Radia Pogoda. Już teraz czekam na Państwa zgłoszenia. Nasz numer telefonu 22 444 4004.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Czyta lektor AI.

0: Pacik. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Seniorko, seniorze. Kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: jedna z najpiękniejszych filmowych polskich melodii przerobiona na piosenkę, czyli Od nocy do nocy. Halina Kunicka w Radiu Pogoda. Jest 17:30. Zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj witam panią Emilię z Tychów. Dzień dobry, pani Emilio.
2: Dzień dobry, pozdrawiam panią i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że piosenki Krzysztofa Krawczyka są warte, żeby odbyć drogę z Tychów do Warszawy na ten koncert w Teatrze Muzycznym Roma 30 września.
2: Oczywiście.
0: Czy już pani wie, z kim pani pójdzie na ten koncert?
2: Tak, z kuzynką, która właśnie jest warszawianką.
0: Aha.
2: Także bardzo się cieszę.
0: I będziecie szaleć i śpiewać piosenki Krzysztofa Krawczyka. No dobrze, ale przed panią zadanie, pani Emilio, przypominam, na czym polega ten konkurs, bo jeszcze termos Radia Pogoda na panią czeka. Otóż ja za chwilę podam pani słowo, na jaką literę będzie, to sobie pani wybierze. No a potem od razu włączam stoper i ma pani 15 sekund, żeby podać mi 5 wyrazów, które z tym słowem się kojarzą.
2: Wszystko rozumiem.
0: Dobrze, to na jaką literę ma być słowo dla pani?
2: Obojętnie, niech będzie R, jak radio.
0: Dobrze, w takim razie ja mam już w głowie to słowo na R. Uwaga, pani Emilio, daję słowo ryba.
2: Sieć, wigilia, rybak, kuter, witamina D, smażona, smażalnia.
0: No i oczywiście, wszystko się zgadza. Witamina D to były dwa słowa, ale potem się pojawiło i smażenie, i smażalnia, więc jest zaliczone, pani Emilio.
2: Zdrowa żywność ewentualnie, zamiast witaminki.
0: No, oczywiście. No, chociaż niektórzy twierdzą, że te ryby coraz mniej zdrowe, ale nie będziemy się o to wykłócać.
2: Hodowli, tak.
0: No właśnie. Pani Emilio, termos oczywiście należy do pani, no i to bilety na koncert, także bardzo gratuluję serdecznie.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Motylek, Daniel Gerard. Czy możemy już się poczuć lekko jak motyle? Czy już Państwo po tygodniu pracy już zaczęli weekend i tą lekkość weekendu już odczuwają? Za chwilę Piotr Szczepanik, Nigdy Więcej. Posłuchamy też Haliny Frąckowiak i jej przeboju Papierowy Księżyc. Tak.

0: Radio Pogoda.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę.

0: Roszen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Została ostatnia reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie, w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
7: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: informacje.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
3: radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
1: Słuchają państwo Radia Pogoda, to jest piątkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut Eleni zaśpiewa Miłość jak wino, będzie też bossa nowa Maryli Rodowicz. A na razie wiadomości, jest 17.
15: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia, nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie, w niedzielę głosowanie.
13: Radio Pogoda, wiadomości o 17.
15: Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
15: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
17: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
15: Do tonowania nastrojów wzywa też rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Nie wybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim został całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie wybuch najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
13: Pogoda.
15: Do końca dnia pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 14 stopni na Podlasiu i w Małopolsce, przez 15 na Śląsku i Lubelszczyźnie, do 16 na Mazowszu, Pomorzu i w Wielkopolsce.
1: Po godzinie 17 wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda i do naszego pogodnego piątkowego popołudnia, które zakończy się oczywiście naszą pogodną potańcówką. Ruszamy już za godzinę, a na razie przed nami Eleni Miłość jak wino, później Bosanowa do poduszki, Maryli Rodowicz i muzyczne wspomnienie Andy'ego Williamsa.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To była bosanowa do poduszki, ale jeszcze nie idziemy spać, proszę Państwa. Dopiero wieczór się zacznie z potańcówką Radia Pogoda o godzinie 18. A teraz muzyczne wspomnienie Andy'ego Williamsa, który zmarł 14 lat temu właśnie we wrześniu. W latach 60. bił rekordy popularności w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. No, w sprzedaży płyt to lepsi od niego byli tylko Frank Sinatra i Elvis Presley. No i śpiewał, proszę Państwa, przede wszystkim nieśmiertelne przeboje kinowe. Ten Moon River, nagrodzony Oscarem z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. To jest taka główna piosenka, która zresztą towarzyszyła mu całe życie. On był z niej bardzo, bardzo dumny. Napisana przez Henry'ego Mancini'ego i Johnny'ego Mercera. To był taki utwór popisowy Andy'ego Williamsa, ale na oscarowych galach wykonywał także Call Me Irresponsible, Dear Heart, Born Free. No śpiewał przecież piosenkę z filmu Love Story, którą też często gramy. Where Do I Begin? To wszystko właśnie Andy Williams, ale jego głos często pojawia się też w czasie świąt Bożego Narodzenia i to nie tylko w Radiu Pogoda, ale w ogóle w stacjach radiowych na całym świecie, bo Andy Williams był nazywany Mr. Christmas, bo nagrał aż 8 albumów świątecznych i robił to znakomicie. Let it snow, let it snow, let it snow, przecież pojawia się na antenie Radia Pogoda co roku, także wspominamy dzisiaj Andy'ego Williamsa, jego piękny głos, jeden z najlepszych wokalistów amerykańskich, słuchając Music to Watch Girls By.

jeszcze, proszę Państwa, wracając do dzisiejszego kalendarium, to muszę o tym wspomnieć jako fanka tego serialu i myślę, że fanów tego serialu, jednego zresztą z najpopularniejszych seriali XX wieku, jest bardzo dużo w Polsce. Mowa oczywiście o Czterech Pancernych i Psie, bo wprawdzie ten serial w tym roku obchodził już swoje oficjalne 60. urodziny, bo pierwszy odcinek przedpremierowo był pokazany w Dzień Zwycięstwa wówczas, czyli 9 maja 1966 roku, ale to był tylko wtedy jeden odcinek. I aż do 25 września tego 1966 roku musieli wszyscy czekać, żeby cały serial zaczął się pojawiać w telewizji polskiej. Z tego co wiem, bo przecież tego nie mogę pamiętać, bo mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, był też wyświetlany w kinach. No i właśnie od tego 25 września był regularnie pokazywany w telewizji. No i te wszystkie przygody załogi czołgu Rudy i dzielnego psa Szarika śledzili ludzie w całej Polsce. No to musi się pojawić oczywiście taka, a nie inna muzyka.

Straszny z ciebie łotr. A Piotr się z takich dziewcząt śmiał i w oczy patrzył im. A lajdak śliczne oczy miał, a w nich niebieski dym. Dziewczętom śmiał się Piotr na złość,

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Została ostatnia reklama.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.

0: Ricomo i Magic Moments w Radiu Pogoda. Takich pięknych momentów, no i też pięknych uczestniczek na pewno nie zabraknie w niedzielę podczas drugiej edycji plebiscytu Miss Kultury 60+, czyli wydarzenia w Krakowie pod patronatem Radia Pogoda. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie do Centrum Kultury Podgórza, ośrodku Ruczaj. Od 14 zaczynamy. Ja powiedziałam, że pięknych kobiet, ale przecież w tym konkursie Miss Kultury 60+, to chodzi przede wszystkim o piękno duszy, o talent, o styl, o elegancję i przede wszystkim o charyzmę i energię. W czasie tego popołudnia pojawi się Robert Janowski, który będzie w jury, ale także wystąpi ze swoim zespołem akustycznym. No i będzie też Jerzy Kryszak, który wczoraj był gościem Radia Pogoda i właśnie opowiadał o tym swoim występie w Krakowie, że bardzo lubi jeździć do Krakowa i w ogóle, że bardzo lubi występować przed tak zwanymi silversami. Dlaczego?
1: Bywam w różnych miejscach, które sprawiają mi o tyle frajdę, że spotykam ludzi, którzy chcą coś. Ja gdzieś spotykam się z tymi uczniami, studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, albo nawet i czwarty się trafia, więc to jest dla mnie frajda widzieć tych ludzi. To jest zupełnie inny zestaw emerycki. To są ludzie młodzi. Za to ich kocham, że mają taki w środku pełen wigor, że im się chce pójść tu, pójść tam, zająć się czymś, nie siedzieć w oknie. Teraz wiek się tak strasznie przesunął. Kiedyś 60, pamiętam swojego dziadka 60-65, że to był starszy człowiek. Ta granica się przesuwa. I to, że chcieliśmy mieć te emerytury koniecznie 60-65 i potem nie wiemy, co z tym zrobić, z tym czasem, który się nagle okazuje takim czasami pustym, czasami niewypełnionym przez był, i teraz coś z tym trzeba zrobić. Nie wolno się temu poddać.
0: Tak mówił Jerzy Kryszak. Cała rozmowa z panem Jerzym już na naszej stronie radiopogoda.pl.

właśnie, warto żyć kolorowo, wykorzystywać każdą chwilę naszego życia, ale warto też żyć aktywnie i coraz więcej osób, niezależnie od wieku, właśnie to robi. I stąd, proszę Państwa, trwająca właśnie w Warszawie 8. Warszawska Olimpiada Seniorów, a jutro jej wspaniały wielki finał w Parku Sowińskiego, oczywiście w stolicy, więc będą tam olimpijczycy, będzie sporo mowy o tym aktywnym trybie życia i dlaczego warto się ruszać, niezależnie od tego, ile nam PESEL wskazuje. Będą też ci prawdziwi olimpijczycy z medalami zdobytymi w zawodach, reprezentanci naszego kraju. No i będzie też studio plenerowe Radia Pogoda i nasz program właśnie stamtąd. Także zapraszamy serdecznie do Parku Sowińskiego. Ja się z Państwem dlatego usłyszę jutro o godzinie 10. Będę z Wami od 10 do 14. Więc jutro taka nasza audycja specjalna i bardzo, bardzo aktywna. Jak się Państwo domyślają, nie będzie więc jutro koncertu życzeń, ale oczywiście Robert Janowski pojawi się na naszej antenie w niedzielę między 10 a 14. Więc mówię Państwu do usłyszenia jutro. Monika Tarka.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu. Vitaminer

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Jeszcze dziś pochmurno, miejscami deszczowo, wieczorem i również w nocy. Od weekendu poprawa pogody, będzie nieco więcej słońca i odrobinę cieplej, bo od 14 do 21 stopni, przeważnie w większości regionów. Teraz uwaga na trasie S6 między węzłami Gdynia-Wielki Kack, Gdynia-Owczarnia. Zderzenie dwóch osobówek i utrudnienia w stronę Łodzi.
7: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl

wymiotujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za chwilę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę na naszej antenie, ale na razie wiadomości o godzinie 18.
13: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. 12-latek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
14: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
13: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 12-latek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
15: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
13: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
16: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka w odpowiedzi. Nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
13: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Wrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elisę Mertens 6-2-6-2 i awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 500 w Singapurze. To 3 wygrany mecz Polki w tej imprezie. Wcześniej pokonała Słowaczkę Rebekę Szramkową i Ukrainkę Aleksandrę Olejnikową. O finał zagra z Leilą Fernandez, która pokonała Mirę Andrzejewą.
18: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
3: Pogoda.
13: Jutro pogoda ma być znacznie przyjemniejsza niż dziś. Będzie sprzyjać spacerom. W większości kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie. Najcieplej na ziemi lubuskiej, termometry pokażą tu 21 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci. Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
1: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Reklama.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na meliski.
5: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił?

0: i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert dalej masz.
14: Reklama.
15: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się na ten weekend. Będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga, na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego utrudnienia dziś wieczorem. To w związku z meczem polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
13: To jest Radio Pogoda i nasza piątkowa pogodna potańcówka. Krótka przerwa na najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wracamy do potańcówki.
14: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
15: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
14: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
16: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
17: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
16: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
14: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
18: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu 7 dnia rozejmu Teheranu. Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z pro-Trumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
14: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
19: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
19: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Pogoda.
14: Jutro rano możliwe mgły, a potem ma być pogodnie i spokojnie. Temperatura wzrośnie do 18 stopni, tak będzie w centrum, a miejscami na zachodzie Polski nawet 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj około 15.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Dużo
7: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Reklama.

0: autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już jutro od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na
0: radiopogoda.pl. Autopromocja. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: gwiazda, ach to ty.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz
3: dyrektorem.
2: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

Do soboty Festiwal Piwa Oktoberfest. Carlsberg 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś popląta.

jak ten czas powoli leci. Pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Została ostatnia reklama.

97 i 8 FM.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.

0: proszę panów, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. Nikomu muzyczka cię zagłuszy.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
2: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Travisto Fast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama.
7: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o te premiery w najbliższym czasie.
9: Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko.
8: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dziecię będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: Mamy już 80 lat.
8: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
9: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci.
8: To nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny.
9: No właśnie,
8: też
9: więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
8: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
9: Tak.
8: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
9: Tak, całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru. Teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier i zaczynamy to już robić w czasie festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. Ulises przyjedzie z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha, a na Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty zabieramy widzów autokarem do Warszawy. Więc to pierwszy raz też robimy taką
8: wyjazdową
9: wycieczkę teatralną. Tak. I to już będzie w ramach epilogu. No duże wyzwanie, no bo to droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
8: Autobus się już zapełnia?
9: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do 3 premier. Mhm. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeże Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
8: Brzmi interesująco, intrygująco.
9: Intrygująco, tak. Jest to spektakl chorwackiego autora Iwora Martinicia, który zresztą dzień po premierze spotka się z widzami podczas dyskusyjnego klubu teatralnego w Sopocie. Reżyseruje Wiktoria Dulak, która jeszcze studiuje reżyserię, więc mamy okazję spotkać się z jakąś perspektywą bardzo, bardzo młodej reżyserki i w ogóle bardzo, bardzo młodej grupy twórców. To jest w ogóle super, że Teatr Wybrzeże zaprasza studentów jeszcze albo bardzo świeżo upieczonych reżyserów i reżyserki do pracy, bo to naprawdę daje takie duże odświeżenie i aktorom, i widzom, i myślę, że nam wszystkim. No i to jest bardzo ciekawa opowieść, bo proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko. W sztuce para, której zostaje zadane to pytanie, ma 3 dorosłych dzieci i wybiera jedno dziecko. No i cała sztuka polega na tym, że mierzymy się z konsekwencjami tego wyboru.
8: Mocne.
9: Brzmi to abstrakcyjnie. Tak, i mocno, ale jest też przy tym bardzo dużo komizmu, no bo jak to się mówi, najśmieszniejsze są rzeczy najbardziej prawdziwe i takie, z którymi się mierzymy, więc przewrotnie syn, matka i ojciec siedzą przy stole, ale wcale nie milczą. Chociaż, no, może się okaże, że jednak milczą, ale to kwestia interpretacji.
8: Warto się przekonać, prawda? I pójść tak, na myślę, ten spektakl. Że,
9: tak, myślę, że warto się przekonać. Kolejną premierą sezonu w trakcie Wybrzeże Sztuki, właściwie nazywamy to już epilogiem Wybrzeże Sztuki, będzie Podwójne życie Weroniki. I to nas czeka 17 października. I reżyseruje, myślę, że długo oczekiwana reżyserka Ewelina Marciniak, nasza etatowa reżyserka. Jest to sztuka, która jakby bierze za inspirację film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, ale też książkę Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen. I to właściwie to nie będzie jakaś rekonstrukcja filmu Kieślowskiego. Tak jak powiedziałam, film jest tylko jakąś inspiracją i twórczynie postanowili zbadać, co może się stać z dojrzałą Weroniką, jeśli przeżyje. Więc będzie to sztuka, która bardzo dotyka tematu sztuki i życia. Tego, czy trzeba wybrać sztukę, czy można mieć życie osobiste, prywatne, rodzinne, czy trzeba się sztuce całkowicie poświęcić, bo u Kieślowskiego trochę wychodzi na to, że się trzeba poświęcić, a jak nie, no to jest ciężko.
8: Sztuka wyboru.
9: Tak, więc będzie to też spektakl bardzo feministyczny, pokazujący właśnie to, ile kobieta musi poświęcić. Ewelina Marciniak osadziła to w świecie opery wszystko. Jej doświadczenie operowe jest coraz większe i też sama mówi, że po prostu obserwując ten świat, to jak bardzo człowiek musi pracować nad swoim ciałem, żeby było cały czas idealne, cały czas, żeby służyło i nie odmawiało posłuszeństwa. Zwłaszcza kobietom, które właśnie chociażby rodzą dzieci i im się przepona przesuwa. To są jakieś takie tematy, które będą w tym spektaklu badane. Czyli no taki temat stary jak świat, chyba chciałoby się powiedzieć.
8: Ale ważne.
9: Myślę, że to już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że jakby żyjemy w takim czasie, kiedy emancypacja się odbyła, ale trochę to wygląda tak, że staramy się zrównać kobiety z mężczyznami też pod względem biologicznym i nie zauważać na przykład tego, że trochę nasze ciała funkcjonują inaczej, że nie wiem, jakieś hormony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu miesiąca, jak funkcjonujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie szalenie ciekawy temat.
10: co jest grane w Trójmieście.
8: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże.
10: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
9: A trzecia premiera, która się odbędzie jeszcze też w tym roku, 28 listopada na scenie kameralnej, no to będzie z kolei kolejna premiera, która nawiązuje do tych głośnych przedstawień Teatru Wybrzeże z przeszłości. I jest to Testament psa Ariano Suzany. Ten spektakl został wystawiony w 1961 roku w reżyserii Konrada Swinarskiego, więc no bardzo się odwołujemy do historii teatru. U nas reżyseruje ten spektakl Cezary Tomaszewski, kojarzący się z Teatrem Ruchu najbardziej i przez wielu wyczekiwany od wielu sezonów, no ale z tego co mówi, to na razie to chyba nie będzie spektakl ruchowy tak bardzo. Testament psa to jest taka sztuka właściwie kiedyś robiona jako farsa, można ją nazwać taką przypowieścią o ludzkiej naturze nawet. No i Cezary Tomaszewski wraz z zespołem trochę na nowo będzie starał się odkryć tę historię. Mhm. Naprawdę tam umiera pies i zostawia testament, więc...
8: Chciałam podpytać o warsztaty, które będą się teraz dziać, no bo to taki sezon, kiedy wiadomo, no dzieci do szkoły, młodzież do szkoły, więc no znowu macie zajęcia.
9: Tak, no myślę, że to jest tak, że nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli wracają na zajęcia chętniej właśnie od września. Mhm. Mamy ofertę warsztatową podczas Wybrzeża Sztuki, nazwaliśmy to Przepływami Wybrzeża Sztuki, czyli są to warsztaty, rozmowy.
8: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moim i Państwa gościem.
9: Dziękuję bardzo.
8: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studium. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
10: Tydzień w Trójmieście.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Do kradzieży doszło rok temu. Po kilku godzinach policja odnalazła auto na jednym z parkingów w Gdańsku. To teraz o innych służbach mundurowych. 55 nowych funkcjonariuszy zostało właśnie przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
11: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
6: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
12: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
6: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze z Chin ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Zgodnie ze zgłoszeniem w przesyłce miała znajdować się damska odzież. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 7 milionów złotych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
13: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
6: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
10: Istotne dla Trójmiasta.
6: Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Te Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
14: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
6: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku rok temu, a miasto zachęcone jej popularnością zapowiada budowę kolejnej.
15: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej.
6: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Co zrobić, żeby wstać z kanapy? Czy spacer z kijami to dobry pomysł na początek? Gdzie i z kim spacerować po Trójmieście? Gdzie mieszkańcy Trójmiasta znajdą fachową pomoc? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk, zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
7: Audycja poradnicza.
8: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
16: Witam serdecznie.
8: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
16: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Znaczy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, prowadzi w górę, w dół. A oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
8: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
16: I jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. U nas na zajęciach i w stowarzyszeniu, Europejskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcia trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
8: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
16: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
8: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
16: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
8: W jakie miejsce?
16: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim, przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszło 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak samo też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama, pod krzyżem, a później już przenosimy się do Parku Regana, spotykamy się pod Pomnikiem Wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy, no a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
6: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
16: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Jedni wolą zumbę, jedni wolą zdrowy kręgosłup, jedni wolą tak samo też Nordic Walking. Ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam. Są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
6: Świetnie.
16: No oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami. No póki na spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
7: Audycja poradnicza.
6: Pani Beata Zarach, czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
16: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej, tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije zakładane.
6: Pani Beata Zarach, miło mi było panią gościć.
16: Dziękuję ślicznie.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
1: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
0: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
2: Autopromocja.
3: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

0: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

87 i 8 FM.